Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wirujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą.

0: Zakończyły się prace w Tarnawie Kolonii. Wczoraj spadła tam rosyjska rakieta. Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Rusza zbiórka podpisów. Raków i GKS z awansem. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk spadł wczoraj nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii, z dala od zabudowań, nikt nie został ranny. Prokuratorzy wieczorem zakończyli pracę na miejscu incydentu. O szczegółach Michał Skolimowski.
1: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
2: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny.
3: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
1: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
4: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajających.
1: Incydent badają śledcze i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
0: USA stanowczo stoją po stronie Polski po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO. Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak wydarzenia na Lubelszczyźnie komentuje dr Aleksander Olech z portalu Defense24. Pocisk to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
5: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno. Dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów. To nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
0: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 kilometrów. Rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W mieście pojawiają się wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach, którzy będą zbierali podpisy. W pierwszych dniach startujemy z 15 punktami w 10 dzielnicach, mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
6: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład. Miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
0: Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli ponad 130 tysięcy głosujących. Rząd Hiszpanii zamyka przejście graniczne z Marokiem w Melilli. To po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Do niekontrolowanego sforsowania granicy doszło wczoraj około 22:00. Szturm migrantów trwał też w nocy. W związku z kryzysem rząd w Madrycie wysłał na miejsce wojsko. Dziś uda się tam premier Pedro Sanchez.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Raków i GKS grają dalej. Polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy wygrał w rewanżu z Walettą aż 4-0. W całym dwumeczu było 7-1. Z kolei GKS Katowice pokonał u siebie Żilinę 3-1 i odrobił z nawiązką gola straty z ubiegłego tygodnia.
8: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo, bardzo jestem zadowolony.
0: Mówi trener GKS-u Rafał Górek. W kolejnej rundzie Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, a GKS zmierzy się z Apoelem Tel Awiw z Izraela.
7: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: A my zmierzmy się z tym piątkiem, 31 lipca w kalendarzu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry i zróbmy to ochoczo. Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
10: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Every Time We Touch to Maggie Reilly w Radio Plus. 12 minut po godzinie 6. Piątek, mamy 31 dzień lipca. Kończy nam się tydzień, kończy nam się miesiąc i co?
1: Rozpoczyna się weekend.
0: Tak,
1: weekend
0: jest.
1: Z solenizantami, jubilatami. Imieniny obchodzą dzisiaj Adam, Emilian, Ernesta, Fabia, Helena, Iga, Ignacy, Jan i Lubomir.
0: Wszystkiego najlepszego. Amerykański aktor, producent filmowy Wesley Snipes obchodzi dzisiaj swoją urodziny.
1: Brytyjska pisarka J.K. Rowling.
0: A także Grzegorz Turnał. Wokalista, pianista, kompozytor i poeta. Wszystkiego najlepszego. Tak.
1: Najlepszego wszystkiego. Ewangelia w Radiu Plus jak codziennie o poranku. Zapraszamy już teraz.
2: Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze tak, że byli zdumieni i pytali: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.
3: Myślę, że wiele osób, które słuchają dzisiejszej Ewangelii, w tym tekście widzą swoje życie. Zakładam, że jeżeli spotykamy się na tych krótkich medytacjach Słowa Bożego, to razem chcemy zgłębiać to Słowo, ponieważ nam na tym zależy. Chcemy budować relacje z Jezusem. I niejednokrotnie, jeśli chcemy tak nasze życie prowadzić, aby właśnie On był na pierwszym miejscu, aby relacja z Nim była czymś fundamentalnym, to wtedy możemy spotkać się z tymi pytaniami. A czy to nie jest syn tego i tamtego? A czy on nie jest zwykłym pracownikiem budowlanym albo zwykłym pracownikiem korporacyjnym? Co on będzie nas nawracał? Z takimi pytaniami mierzył się Jezus. Z takimi pytaniami mierzymy się i my, którzy jesteśmy Jego wiernymi wyznawcami. Nie przejmujmy się tymi pytaniami.
4: Radio Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
2: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
0: Po reklamie.

0: O, może być i staw, tylko żeby bezpiecznie było. Bez żadnych szaleństw, proszę. Powinien i na główkę nie skakać też.
1: Ratownik powinien być.
0: A jak nie, no to tą bojkę możemy mieć ze sobą, albo jakieś koło ratunkowe, albo coś. Ratujmy, co się da.
1: No, na pewno trzeba się schłodzić w najbliższych dniach. Jeszcze wracając do kartki z kalendarza i do imienin 31 lipca, 4 sierpnia i 10 sierpnia imieniny obchodzą upał i upalina. No gorąco będzie strasznie, akurat my synoptycy mówią, że w te dni będzie najgoręcej.
0: Upalątko też będzie. No dobrze, to
1: nie wiem, czy będzie takie małe.
0: To przed nami, damy radę, miejmy nadzieję, także dbajmy o siebie. Ranek był całkiem fajny, nawet trochę powiało, więc jeżeli macie coś ważnego do zrobienia i wymagającego dużo energii, to myślę, że rano to załatwmy, a potem to już leżmy pod gruszą.
1: No, oby tak się dało, ale dzisiaj piątek, dzień pracujący.
0: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody. No właśnie, już będzie już w konkretach przewidywalna temperatura, a także jakie tam ciśnienie dzisiaj. 28 minut po godzinie 6 w radiu.
2: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Zwierzynie.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lej po pocisku został zasypany, śledczy zakończyli pracę na Lubelszczyźnie. Na dziś zaplanowali oględziny szczątków rakiety. Przypomnijmy, wczoraj o poranku rosyjska rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii. Lej po wybuchu miał 10 metrów szerokości i 5 metrów głębokości. Wiadomo, że rakieta była uzbrojona. Nawoływał do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna umieszczał swoje wpisy w mediach społecznościowych, grożą mu 3 lata więzienia. UEFA grozi bojkotem mundialu. To odpowiedź na plany szefa FIFA odnośnie częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Federacja zaproponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom. 55 federacji zrzeszonych w UEFA jednogłośnie podjęło decyzję o bojkocie mundialu, jeśli FIFA nie zrezygnuje ze swojego planu.
2: Agnieszka Moskaluk. Kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. Dziś na budowie północnej obwodnicy Gorzowa wprowadzony zostanie kolejny etap organizacji ruchu w związku z przebudową Ronda Barlineckiego.
3: Zamknięta zostanie południowo-zachodnia część skrzyżowania ulicy Stefana Wyszyńskiego z ulicą Górczyńską. Planowane jest ograniczenie, które obejmie również fragment północnej jezdni ulicy Górczyńskiej, czyli od skrzyżowania do przewiązki, i ruch będzie odbywał się częściowo już po przebudowanym rondzie. Wszystkich mieszkańców, kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ale także o to, aby stosować się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń osób, które będą kierowały ruchem.
2: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Coraz bliżej wyścigu Tour de Pologne, przez to będą utrudnienia na drogach, ale to też duża promocja regionu, zaznacza marszałek Sebastian Ciemnoczołowski.
4: Doskonała promocja województwa lubuskiego. Możliwe, że najlepsza w takim sensie, że za jednym razem promujemy cały region, nasze największe walory turystyczne do 70 państw na żywo poprzez transmisję telewizyjną. Utrudnienia zawsze są, ale to jest największa impreza sportowa w Polsce. I miasta, regiony, na przykład przy okazji Tour de France czy Giro d'Italia, biją się o to, żeby być na trasie takiego turu.
2: Tour de Pologne w Lubuskiem odbędzie się 5 i 6 sierpnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej po raz kolejny wydał ostrzeżenie przed upałami. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj do 32 stopni Celsjusza, teraz jest 21 stopni.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, witamy w piątek 31 lipca. Kasia Kozimor.
7: Tomek Walaszczyk.
6: A ja się pytam, o czym myśli Tomek od samego rana, bo ja trochę o śniadaniu.
7: Pozwolę, że ja bardziej propaństwowy będę o alertach po wczorajszym dniu, słów kilka, ale później to już się skupię na śniadaniu też.

0: nie dostaje. No ale co tam po próbach, gdy już zawyły, większość ludzi, tak jak kazał Odyseusz, miało zatkane uszy. W telefonie o niebezpieczeństwie ani słowa. Chyba że wcześniejszym właścicielem był niedźwiedź polarny. Ostrzeżenie o upałach dostaje regularnie. Mogliby chociaż napisać, że w schronach jest chłodniej i bezpieczniej. Ale gdzie te schrony? Nie do końca wiadomo. Mam nadzieję, że chociaż członkowie rządu odebrali wczoraj alert. Uwaga, w sytuacjach kryzysowych nie wszystko działa.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Wyobrażasz sobie, że pani Edyta tak ćwiczy pod prysznicem o 6 rano?
1: A szklanki pękają.
0: No, ale przede
1: rury
0: wszystkim...
1: drżą.
0: Ale przede wszystkim budzimy się do pracy. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Bo już za 9 minut 7, a teraz kartka z kalendarza. Raz jeszcze, tym razem o wyrażeniach historycznych opowie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 31 lipca 1853 roku na sali operacyjnej Szpitala Miejskiego w Lwowie po raz pierwszy użyto lamp naftowych według projektu Ignacego Łukasiewicza. Tego dnia w roku 1947 zakończyła się akcja Wisła, w czasie której z południowo-wschodniej Polski w ciągu 3 miesięcy przymusowo wysiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców i Łemków. Tego dnia w roku 1556 zmarł patron żołnierzy, kobiet i rekolekcji, założyciel jezuitów, święty Ignacy Loyola. Był 13 dzieckiem w rodzinie i początkowo niewiele wskazywało, że będzie to chwalebny życiorys. Wojaczka i hulanki po bitwach sprawiały mu wiele satysfakcji, aż do dnia, kiedy w potyczce hiszpańsko-francuskiej o Pampelunę nie został ranny w nogę. Kiedy wracał do siebie, zrozumiał, że jego powołanie jest gdzie indziej. Sprzedał wszystko, co miał, łącznie ze zbroją. Został tułaczem, żebrakiem, a był też fałszywie oskarżany o herezję i szpiegostwo. Poprzez szkolne ławki, które dzielił z dziećmi, choć był dorosłym mężczyzną, by uczyć się łaciny i filozofii, Ignacy dojrzał do założenia własnego zakonu, Towarzystwa Jezusowego, czyli właśnie jezuitów. W roku 1540 formuła Instytutu, czyli Konstytucja Nowego Zakonu, zostały zatwierdzone przez papieża. Ignacy, autor słynnych ćwiczeń duchowych, zmarł 16 lat później, ale wówczas jezuici, jak na przykład święty Franciszek Ksawery, docierali już na krańce świata. Dotarli także do Polski i dali nam tak wybitne postaci jak Jakub Wujek, słynny tłumacz Biblii, Piotr Skarga, czy święty Stanisław Kostka i święty Andrzej Bobola.

0: jest dopiero nastawienie do życia. Nawet do jakiejś tragedii śpiewają tak energetycznie.
1: A to prawda.
0: Oby nam nic się złego dzisiaj nie przytrafiło, nie przydarzyło, ale bądźmy w takich humorach jak członkowie zespołu Bee Gees.
1: Tego wam życzymy z całego serca. Za chwilę sprawdzimy, co tam u nas ciekawego na podwórku się dzieje. Prognoza pogody też będzie
0: dzisiaj.
1: Przez okno
0: trzeba wyjrzeć.
1: No tak, ale przez okno nie widać, że ma być ta kupalnia, bo chmurki nawet się jakieś
0: tym
1: zbierają.
0: Bardziej, że my mamy takie okna i tu klimatyzację, że można popatrzeć się jak w innym świecie.
1: Ale staramy się z tą klimatyzacją nie szaleć.
0: To tak jak w pociągach, pozamykają wszystko, kiedyś można było okno otworzyć, przewiew zrobić, a teraz...
1: Nic z tych rzeczy.
0: Chociaż chłodno i przyjemnie jest.
1: Ale bezpiecznie jest, bo czasem człowiek to głowę wystawiał, jak był młody, jechał na kolonie, więc lepiej niech będzie tak, jak będzie. Dobra, a za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Lecimy w stronę słońca. Dzisiaj piątek, 31 dzień lipca.
2: Radio Plus, Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Dziś zbadają szczątki rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Zarzuty dla mieszkańca Bydgoszczy. Polscy siatkarze zagrają o finał Ligi Narodów. Jutro zmierzą się ze Słowenią. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy będą dziś badać szczątki rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. W dochodzenie włącza się też Ukraina. Prokuraturze zakończyli oględziny miejsca upadku rakiety w Tarnawie Kolonii, ale śledztwo trwa. Dziś zabezpieczone szczątki pocisku zostaną poddane szczegółowym badaniom. Polska otrzymuje też deklarację wsparcia i solidarności od sojuszników z NATO oraz państw Zachodu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Na miejscu zakończyły się już oględziny terenu, gdzie odnaleziono liczne fragmenty rakiety, w tym elementy napędu. Teraz śledczy przenoszą pracę do żandarmerii wojskowej, gdzie zabezpieczone szczątki zostaną dokładnie zbadane. W identyfikacji pocisku pomoże ekspert z Ukrainy, a Ukraińcy znają bardzo dobrze ten typ uzbrojenia, mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24.
3: Rosja korzysta z takiego typu uzbrojenia od miesięcy, od lat. Oni ostrzeliwują tymi pociskami Ukrainy od lat.
2: Premier Donald Tusk poinformował, że zainteresowanie udziałem w postępowaniu wyraziły także Stany Zjednoczone, a dowództwo NATO pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni umieścił na jednym z portali społecznościowych.
4: Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa. Jest to czyn polegający na opublikowaniu czy wykorzystaniu konta w serwisie społecznościowym, które zostało utworzone z wykorzystaniem danych niezgodnych z rzeczywistymi danymi osobowymi podejrzanego. PiS-u, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
1: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. 54-latek ma policyjny dozór, grożą mu 3 lata więzienia. Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je wczoraj tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznaczał prezydent.
5: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
1: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2. Dziś apeluje, aby nie zapomnieć o wydarzeniach z 44.
6: Te wspomnienia, te rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
1: Jutro będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni, broniący tytułu w rozgrywkach, pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
7: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
1: A w półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. To jutro o 9:00.
8: Jest pogodnie, temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza, maksymalnie może być dzisiaj o 10 stopni więcej. Wiatr zachodni wieje z prędkością 11 w porywach do 18 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali i w ciągu dnia będzie zmienne.
0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, jeszcze ostatnie przeciągnięcie i rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Plus.
10: Witajcie, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: Ja już przeciągnięta. Za chwilę 2 plus 1.
9: Na którą stronę?
10: Na tą słoneczną. A teraz dobrze. Robbie Williams Supreme.

0: teraz za horyzont spojrzymy. Przestroga i informacja dla tych, którzy właśnie się pakują na wakacje i wyjeżdżają do Singapuru. Mhm. No wiem, że to niedużo takich osób, które akurat w Singapurze będą gdzieś tam spędzać wakacje. Tu mamy Mazury, gdzie tam Singapury.
1: No właśnie.
0: Ale gdyby ktoś tam się wybierał, to uwaga, bo tam strasznie przestrzegają higieny i różnych zasad i można surowe mandaty dostać do więzienia.
1: Gumy proszę nie wypluwać.
0: Guma nie wypluwać
1: i tak dalej. Masakra wtedy.
0: Ale ostatnio był przypadek taki, gdy 19-letni Francuz polizał w takim dystrybutorze napojów popularnym tam, wziął słamkę i polizał i odłożył na miejsce. I żeby to jeszcze było, głupek nagrał wszystko telefonem.
1: No głupek.
0: No i dlatego go przyłapano. Później się okazało, że on jednak to taki żart chciał zrobić, taki kawał, tę słamkę finalnie on zabrał z tego automatu.
1: A skąd wiedział, że to ta?
0: No nie no, bo miał ją na oku, że tak ją tam odłożył. Nie wiem, w każdym razie przyznał się do tego w tym filmem w internecie i dostał grzywnę $600, czyli około 1750 zł. Afera się zrobiła, bo tam grzywna, ale afera się zrobiła. On już publicznie przeprosił i mówi, że już tak nie będzie.
1: No ja myślę. No. Po pierwsze, musi być odpowiedzialny, bo jak on zrobi taki film, to kto wie, co komuś oglądającemu przyjdzie do głowy.
0: O,
1: może
0: właśnie.
1: Jeszcze jakaś gorsza rzecz. Nie wolno. Higiena to higiena. I tyle, i to żaden żart.
0: A to tym głupsze, że to nie jakiś turysta z Francji, Francuz, ale on tam mieszka i chodzi do jakiejś szkoły i widocznie chciał zadrwić z tych obowiązujących zasad. A oni tak się tym wszystkim przejmują, że z tego automatu wyrzucili te 500 słamek i włożyli nowe.
1: Niech się cieszy, że ze szkoły go nie wyrzucili.
0: Tak jest.
1: Holland Oates za chwilę, Maniter w Radio Plus, a także Polanka i Diane.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. Rajbud.pl.
2: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
2: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
3: Bo w Media Expert nie ma.
0: Media Expert. Wyprzedaż.

0: I po co Singapuru, jak mamy Mazury? Tak jak powiedziałeś, nad morzem jest skomplikowana sytuacja, bo temperatury za chwilę wzrosną, a kąpać się nie wolno.
1: Jak to nie wolno?
0: No bo tam coś tam pływa, coś tam tego.
1: Sinice inne, czakie jakieś?
0: I takie różne inne. W każdym razie, skoro nie morze, to może w góry. No, ale jak w góry, to znowu kolejka. No kolejka jest po prostu.
1: Jest kolejka do kolejki czasami.
0: Kolejka jest na
1: szczycie.
0: Na rysy jest
1: A w ogóle
0: kolejka.
1: To w górach to jest tak, że lepiej jakby było pochmurno niż taki upał, bo to się ciężko chodzi.
0: No ale im wyżej, tym chłodniej, to w końcu jednak jest dosyć
1: wysokość jakaś.
0: W każdym razie, no gąsienice stoją i czekają, aż tam wszyscy wejdą przed nimi, żeby oni
1: mogli wejść. Bo to jest gąsienicowy coś tam.
0: No tak, ale najpierw muszą wejść, żeby tamci weszli, tamci zejść, no po prostu i to kilka godzin trzeba stać. No to po prostu tak na górze gęsiego, no.
1: A to zawsze
0: więc się zdenerwowali
1: ostatnio. Pod Biewątem tak było zawsze.
0: Turyści, nie, no to podobno na rysy.
1: Aha, a też.
0: A to, słuchaj, ale to turyści stwierdzili, że oni tak czekać nie będą i tak sobie stać, że coś wymyślą i wymyślili meksykańską falę. Wyobraź sobie meksykańską falę w drodze na rysy. Niesamowita historia. No i fajowo, że mają dobry nastrój. W końcu są na wakacjach, nigdzie się nie śpieszą. Trzeba poczekać, to trzeba poczekać i tyle.
1: Ale z drugiej strony tam w górach wysoko, to też trzeba uważać na każdy krok. Nawet jak się stoi, to jakieś meksykańskie fale robić.
0: Tak, tak. I śledzić prognozy pogody koniecznie.
1: Zaraz zrobią ciuchcie i co będzie?
0: Byle bezpiecznie i powolutku. Gąsienicą jakąś. Robert Gawliński, już teraz nie stało się nic w Rady Plus.

0: jeszcze jedno miejsce, gdzie się można schować przed upałem. Na chwilę.
1: Słuchamy.
0: Dłuższą lub krótszą, to są podziemia Dolnego Śląska.
1: I do tych podziemi będziemy dzisiaj zapraszać do Zamku Książ przy okazji. Można zdobyć bilety, można zdobyć nocleg, to wszystko w naszej zabawie, no która tak, przed godziną ósmą.
0: Dzisiaj finał na naszej antenie, ale u nas jeszcze kolejna runda, będzie trochę trudnych pytań. Ale to za chwilę, tak jak mówiłeś, bo teraz czas na najnowsze wiadomości w skrócie i prognozy pogody.
1: Ale gdyby ktoś chciał wziąć udział w naszej zabawie, polecamy stronę radioplus.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście akurat tam, w tamte rejony pojechać.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
8: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
11: Jest w 19:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd w Rzeszowie ma dziś ogłosić wyroki w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Oskarżonych jest 17 osób, w tym 14 byłych policjantów i główny oskarżony Paweł K. Funkcjonariuszom prokurator zarzucił przekroczenie uprawnień i składanie fałszywych zeznań oraz działania, które według śledczych przez lata mogły utrudniać dojście do prawdy o zabójstwie. Rumunia poderwała dwa myśliwce przez to po wykryciu celów w pobliżu granicy z Ukrainą. Wojsko poinformowało też o ogłoszeniu alarmu dla mieszkańców okręgu Tulcza. Przypomnijmy, wczoraj o poranku na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Wcześniej wojska Kremla przeprowadziły masowy ostrzał Ukrainy, m.in. Lwowa. Czwarta fala upałów we Włoszech. Temperatura w wielu miastach przekroczy 40 stopni. Bardzo gorące będą też noce. Termometry nie pokażą mniej niż 25 stopni. Czerwony alert obowiązuje m.in. w Rzymie, Florencji i Turynie.
12: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Jak wczoraj poinformował radny Jerzy Synowiec, został on wyrzucony z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Ponoć zadecydowało o tym kilka rzeczy, między innymi brak dyscypliny klubowej podczas poniedziałkowego głosowania na Radzie Miasta. Klub radnych KO w ciągu 3 miesięcy skurczył się o 4 osoby. W kwietniu odeszła z niego Anna Kozak, w czerwcu Ireneusz Maciej Zmora, a w lipcu Marta Krupa. Z kolei Jarosław Baryła, który wszedł do rady w miejsce Zmory, postanowił nie wstępować do klubu KO. Przez to zmienił się układ sił. Radni niezrzeszeni tworzą najsilniejszą grupę w Radzie. Gorzów Plus i PiS mają po 4 radnych. W sobotę Gorzów upamiętni kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości na cmentarzu komunalnym rozpoczną się o 16:45.
13: Przed 17:00 rozpocznie się upamiętnienie tej jakże ważnej dla Polaków, dla mieszkańców, także i Gorzowa, chwili, gdzie rozpocznie się wszystko według ceremoniału wojskowego. Będzie złożenie meldunku dowódcy uroczystości, będzie odegrany hymn państwowy i głos syreny o godzinie 17:00. Zatrzymamy się my.
12: Mówił ksiądz porucznik Wojciech Nowak z 15. Lubuskiej Brygady WOT. Pogoda.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
12: 23 stopnie Celsjusza wskazują termometry. Wiatr zachodni wieje z prędkością 9 km na godzinę. Ciśnienie to 1016 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
14: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: A ty byłaś w tych podziemiach, powiedz tam, trzeba sweterek założyć?
0: Oj, ja wziąłem nawet dwie bluzy, ale nie było aż, tak, aż takiej potrzeby, bo mnie wystraszyli, że 7 stopni. Ale nie, 7. Było tak gdzieś, myślę, że około 12-13.
1: Zapraszamy do dolnośląskich podziemi. Szczegóły przed godziną 8. Dzień dobry, o poranku.
0: Witamy i zapraszamy do 9.

0: mocno posłodzoną. W Egipcie zdarza się karkadę, czyli z czerwonej róży, tak? Dobrze pamiętam, z czegoś tam, nie pamiętam, jak to się nazywa.
1: A w Japonii,
0: hibiskusa, o.
1: W Japonii nie wiem, czy akurat na upałę, ale pije się macze.
0: Macze, chodzicze, różnie się pije.
1: Jakie chodzicze?
0: Agnieszka mi ostatnio opowiadała, tak? Jak podróżowałyśmy na Dolny Śląsk, to mi między innymi o chodziczy opowiedziała.
1: O, proszę.
0: No, bardzo fajna herbata.
1: Ja się na macze skupię teraz, bo jest problem. Globalne ocieplenie i okazuje się, że ten region w Japonii, gdzie się najwięcej wyhoduje tych krzewów, tam temperatura wzrosła o prawie 1 stopień i macza przez to gorzknieje.
0: No masz.
1: No i smak się zupełnie zmienia. A przypomnijmy, że to w przeciwieństwie do innych herbar, gdzie się te liście wyrzuca, czy to, co tam się zaparzy, to tutaj jest proszkowany cały ten i to się wypija.
0: Pędzelkiem się tak cyk.
1: Albo dodaje do różnych innych napojów lub deserów.
0: Ja przepraszam do tej chodzici, bo ona też jest proszkowana i też można tak pędzelkiem sobie latę zrobić taką.
1: Latem szczególnie.
0: Matę, latę.
1: No, ale teraz naukowcy zastanawiają, bo można tu coś pogrzebać, ale to trzeba by już genetycznie i to...
0: Nie, trochę... genetycznie proszę nie grzebać.
1: No, ale to jak usprawnisz, poprawisz, to po co masz gorzką maczę mieć?
0: No, też prawda.
1: No, genetyka tam służy w niektórych dobrych momentach, bo...
0: celach, tak.
1: Daje się te problemy, które są z hodowlą niektórych, z uprawą roślin.
0: Tak, udaje się wykluczyć.
1: Wykluczyć. Może z maczą też tak będzie. Wszystkim, którzy w tej chwili piją herbatę...
2: Ja jestem maczą, niech wszyscy mi wybaczą.
1: Pozdrawiamy tych, którzy piją. Uspokój się.
0: Przepraszam.
3: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.

witam Państwa. Kempingowe pozdrowienie dla słuchaczy Radia Plus przesyła Karol Strasburger. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Uwaga, uwaga, to komunikat specjalny. Z Kasią schodzimy do podziemia.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
2: No tak, bo to często schodki są, trzeba wejść po schodkach. Czasem jest winda do góry, potem różnie to bywa.
0: Podziemia.radioplus.pl. Tam możecie wziąć udział w naszej zabawie. Uwaga, do wygrania wejściówki i do wielu atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi.
2: I to jest nagroda gwarantowana.
0: Tak, każdy, kto zmierzy się z pytaniami, które już za kilkanaście minut, dostanie od nas te właśnie wejściówki, a nagrodą główną jest weekendowy pobyt dla dwojga w hotelu w Zamku Książ.
2: Polecamy. No to co? Czekamy na wasze zgłoszenia po godzinie 8:00. Na pewno do kogoś z was
0: zadzwonimy. Napiszcie na tej stronie, którą tutaj powiedziałem, podziemia.radioplus.pl, dlaczego chcecie tam jechać i z kim chcecie pojechać.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: skończył się wideoteledysk Haliny Frąckowiak, chociaż my w wersji audio mieliśmy, no bo to radio i cała magia radia, że słyszymy, tak a jest. Nie widzimy.
1: No to zapraszamy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognozy pogody, bo zbliża się godzina 8 w piątek, 31 lipca.
2: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.
10: Czy państwo zadziałało prawidłowo? To zostanie zbadane. Premier po incydencie na Lubelszczyźnie. Szturm tysięcy migrantów. Hiszpański rząd zamyka granice. Kolejna fala upałów. Są ostrzeżenia IMGW. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Reakcja państwa będzie badana, a procedury mają zostać udoskonalone. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Wczoraj na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB. Szef rządu zaznaczył, że zależy mu na przejrzystym informowaniu o tego typu zdarzeniach.
11: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
10: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
12: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
10: Do sięgnięcia po poradnik zachęca o poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kilkunastu minut na telefony Polaków przychodzą SMS-y z linkiem, pod którym można zapoznać się ze wspomnianym poradnikiem. Tymczasem USA oferują pomoc po incydencie z rosyjską rakietą. Trwają konsultacje z NATO. Solidarność z Warszawą zadeklarowali także przywódcy państw Unii Europejskiej.
13: Waszyngton podkreśla, że każde naruszenie terytorium państwa NATO traktuje bardzo poważnie i zapewnia o gotowości do obrony sojuszników. Ambasada USA w Warszawie poinformowała, że Amerykanie współpracują z polskimi władzami i pozostają w kontakcie z ambasadorem USA przy NATO, Mattem Whitakerem. NATO może nas wesprzeć nie tylko w postępowaniu wyjaśniającym, mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24.
14: Amerykanie, Turcy, Francuzi możemy poprosić o więcej obrony przeciwlotniczej od Francuzów. Systemy SAMPTI to jest jedna rzecz. Dwa, dzisiaj już na terytorium Estonii są tureckie myśliwce. Dlaczego Turcy nie mogliby się pojawić u nas?
13: Równolegle polskie MSZ zapowiada dalsze działania dyplomatyczne po zakończeniu działań prokuratury i badania rakiety przez wojsko.
10: o czym informował Mateusz Gołębiewski. Hiszpania zmaga się z kolejnym kryzysem migracyjnym na swojej granicy z Marokiem. Zamknięto przejście graniczne w Melilli, a do drugiej hiszpańskiej eksklawy Ceuty skierowano wojsko. W ostatnich dniach około 2000 migrantów przedostało się tam z Maroka, opływając morski falochron, który jest przedłużeniem granicy. W Melilli kolejnych kilkaset próbowało sforsować przejście graniczne. Co najmniej 15 osób zginęło podczas próby dotarcia do Europy. Kryzys wywołuje coraz większe polityczne napięcia. Sytuacja jest krytyczna, rząd odmawia przyznania, że stoimy w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. To bezprecedensowy wzrost, a siły bezpieczeństwa państwa są przeciążone. Rząd nie może przymykać oczu, musi uznać sytuację kryzysową. Sytuacja jest nie do utrzymania i należy podjąć działania natychmiast. Mówi lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Nunes Feijo. Hiszpania i Maroko zapowiadają szybką deportację osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.
2: Wiadomości Radia Plus.
10: Upały nie odpuszczają. Przez najbliższe dni termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Dziś w niektórych regionach nawet 36. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal gorąca. Według prognoz upały będą nas nawiedzać także w pierwszej połowie sierpnia.
3: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
10: Mówi Piotr Szuster, synoptyk IMGW. Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
6: Pogoda. 23 stopnie Celsjusza wskazują gorzowskie termometry. Jest dość pogodnie, wiatr zachodni wieje z prędkością 9 w porywach do 18 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny, a ciśnienie teraz to 1016 hektopaskali.
2: Radio Plus Gorzów. Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: No tak, taka ładna pogoda, to meldujemy się w hotelu, idziemy zwiedzać. 5 minut po 8, dzień dobry.
1: Mam nadzieję, że ze śniadaniem. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk, no jasne.
1: Zapraszamy do 9:00.

0: Cherry do Valamore na antenie Radia Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
2: 15 minut po godzinie 8 i z nami jest Paweł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No z tego, co nam napisałeś, to myślami często wracasz do Wałbrzycha, tam gdzie się wychowałeś.
3: Tak, zgadza się.
2: A fizycznie? Wracasz tam jeszcze?
3: Bardzo rzadko ze względu na pracę i, że tak powiem, życie w Trójmieście. Mhm. Przeprowadziłem się...
4: No trochę poleciałeś.
3: Zgadza się, no daleko od miejsca gdzieś tam urodzenia i tak dalej. Ale pojechałem, powiem tak szczerze, pierwszy raz i stwierdziłem, że chcę tam mieszkać i praktycznie po powrocie do Wałbrzycha bardzo szybko stwierdziłem, że chcę wracać z powrotem w Trójmiasto. Mhm. Dokładnie.
4: No dobra, tak sobie wybrałeś, ale jednak warto wrócić w rodzinne miejsca i znaczy powspominać sobie, jak to się było, kiedy się było
2: nastolatkiem. Nie tylko powspominać, ale też pokazać, bo chciałeś żonę zabrać z tego, co napisałeś.
3: No oczywiście, że tak, bo że tak powiem, byłem nieraz z żoną w Wałbrzychu, ale nigdy nie byliśmy razem w ciąży. No a wiem, że przez tyle lat się dużo zmieniło.
4: Zmieniło się, ta prawda. Ja ostatnio byłem jako harcerka, a teraz jak wróciłem, to nie mogłem poznać tego miejsca. Chociaż komnaty pamiętam, jakie były, takie były, łóżko w tym samym miejscu stało. No dobra,
2: Pawle,
4: no to co?
2: Mamy taką zabawę, możesz wygrać weekend w Zamku Książ, że dla siebie i dla żony. Musisz odpowiedzieć jak na jak największą liczbę pytań. Teraz po pierwsze, uwaga, 3 sekundy na każde odpowiedź. O, już Kasia pyka. A po drugie, o tyle jest łatwiej, że musisz powiedzieć albo tak, albo nie. Po prostu.
4: I tyle. 50-50.
3: Okej. Okay.
4: Dobra?
3: Okej, okay, rozumiem.
2: Dobra, 5 pytań, to ja zadaję pierwsze. Powiedz, czy konkurs zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi odbywa się 3. rok z rzędu?
3: Tak.
2: 5. rok z rzędu się odbywa.
3: Kurka wodna,
4: no.
2: Dobra, spokojnie, jeszcze 4 pytania, to kolejne. Czy w Kłodzku jest tylko jedna podziemna trasa turystyczna?
3: Nie.
2: No pewnie, że nie. Jest tam ich trochę. Dobrze, no to 1. punkt dla ciebie. Kolejne pytanie. Czy donżon w twierdzy Srebrna Góra to dzwon, serce twierdzy, który alarmował o nadejściu wroga?
3: Nie.
2: Nie.
4: Dobra odpowiedź.
2: Donżon to jeden z najciekawszych obiektów fortyfikacji w Europie. Tam są 4 połączone kurtyny, wież i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kolejne pytanie. Czy projekt... A Rado w Kamiennej Górze to podziemna trasa turystyczna, w której turyści wcielają się w rolę agentów polskiego wywiadu?
3: Nie.
2: A tu właśnie tak.
3: Tak. Kurka wodna.
4: Kurka wodna. Lecimy dalej.
2: Ale jeszcze jedno pytanie. Czy sztolnie walimskie Rize znajdują się na Pogórzu Wałbrzyskim?
3: Nie.
2: Nie.
4: Dobra odpowiedź.
2: Się w rejonie Gór Sowich. 3 punkty udało się uzbierać.
4: Trzecie pytanie. Czy zabierzesz żonę do tych atrakcji turystycznych, gdyż bilety dla was mamy?
3: Oczywiście, że tak.
4: Nie zdążyłam 3 sekund.
2: Dobra, bilety są na pewno, a czy uda się wyjechać do Zamku Książ? Finał o godzinie 11:30. Wszystkich zachęcamy do słuchania dzisiaj Radia Plus.
3: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
4: Dziękujemy również. Jak tam dzisiaj nad morzem?
3: Bardzo duszno, zapowiada się deszcz.
4: No właśnie, czyli jednak upały, lato, to co wszyscy lubią. Dziękujemy, do usłyszenia. 18,5 minuty po godzinie 8, już za chwilę na naszej antenie Lady Punk, Michael Fleet, Maggie Reilly. To kiedy ten finał?
2: Finał 11:30.
4: Zapraszamy.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Radio Plus Gorzów.
5: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Media Expert.
5: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
10: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl

0: 3,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Gorzów.

0: Lady nas przywitała, poranna zmiana to my. Dzień dobry, o poranku już za 2 minuty, a nawet za minutę w 8:30.
1: I pamiętajcie, żeby szkło było pełne, bo mamy falę upałów i trzeba się nawadniać.
0: No rozmaite butelki, które wam rozdawaliśmy, a nawet jak nie dostaliście, to kupcie sobie, żeby nosić cały czas przy sobie wodę.
1: A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.
8: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trump zmienia zdanie w sprawie patriotów. Prezydent USA powiedział, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie produkować pociski do tych systemów. Wcześniej zapowiadał przekazanie Kijowowi licencji na ich produkcję. Trump tłumaczy, że patrioty to wyjątkowa broń i decyzja wymaga ostrożności. Zniknęła młodzieżowa drużyna z Etiopii. 20 zawodników i członkowie sztabu zniknęli w Szwecji podczas turnieju piłkarskiego. Władze podkreślają, że sprawa jest tajemnicza, bo zespół wcześniej już brał udział w tych rozgrywkach i nigdy nie było z nim problemów. Służby prowadzą poszukiwania. W Polsce rośnie liczba stulatków. Jak wynika z danych ZUS-u, w pół roku przybyło 200 takich seniorów. W sumie w kraju żyją 4262 osoby, które mają 100 lat.
9: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Muskaluk, zapraszam. W Gorzowie trwa budowa fabryki zbrojeniowej. Inwestycja ma być wzmocnieniem potencjału polskiego przemysłu obronnego. Pozwoli też stworzyć kilka nowych miejsc pracy, mówi wojewoda lubuski Marek Cebula.
10: To będą kluczowe inwestycje. Ono nie tylko tworzy miejsca pracy, wraz z tym przybywa, pamiętajmy, że przybywa know-how, czyli nowoczesne technologie, najnowsze na świecie w tej chwili. Do tego jest potrzebna kadra inżynierska, która będzie to obsługiwała i uwaga, podmioty kooperujące. Przecież, żeby taka firma mogła tutaj funkcjonować, ona potrzebuje nie tylko ochrony, bo wiadomo, że to jest zakład szczególnego przeznaczenia, ale ona potrzebuje przecież i pracowników, i współpracowników.
9: W fabryce będą produkowane wyrzutnie dla systemu Homarka. W sierpniu w Gorzowie rusza cykl koncertów wakacyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej w ramach projektu Kultura po sąsiedzku. Koncerty dla sąsiada dawać będzie zespół Piąta Pora Roku, integrując w ten sposób mieszkańców gorzowskich osiedli z różnych grup wiekowych, kulturowych i społecznych. Pierwszy koncert już we wtorek o 19 na ulicy Edelmana na Manhattanie, kolejny dzień później na Kwadracie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
9: W regionie przeważnie słonecznie, temperatura to 24 stopnie Celsjusza, wiatr zachodni, wieje z prędkością 9 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
11: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Może nie słychać, ale pomogła mi ta kawa. Dzień dobry, o poranku.
1: Zrób tak, żeby było słychać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Tomek Wolaszczyk. Nie, bo przed kawą też, to chodzi, przed kawą nie było słychać, że wymagam pomocy.
1: A tak, różnicy nie widać. Dobrze, za chwilę na naszej antenie.
0: Oj.
1: Eros Ramazzotti, un emozione per sempre, a teraz Modern Talking. No co się dziwisz, zajechali z hukiem. Sherry, sherry.

0: Eros Ramazzotti, Un emozione per sempre. No to z Włoch wybieramy się do Hiszpanii. Odpoczywać trochę, ale też musimy uważać.
1: Nie wiem, który kraj jest ładniejszy. No naprawdę, jakbyś mnie zapytała to.
0: Na razie żaden nie jest super, bo w jednym i drugim upały straszne.
1: A tam jeszcze pożary w Hiszpanii, więc nie jest dobrze.
0: O właśnie. A w Hiszpanii też są kieszonkowcy i okazuje się, że jest nowa metoda kradzieży na selfiaczka.
1: Żeby zrobić sobie razem z kimś?
0: Nie, właśnie to jest tak, że ktoś podchodzi

0: Człowiek idzie na wakacje, mm-hmm. pełen pozytywnych no myśli, emocji. Właśnie. Tutaj miejscowi chcą się z nami zaprzyjaźnić.
1: Miejscowy, no, a pewnie. Tu się okazuje, że guzik. Także ostrzegamy, w razie czego, gdyby ktoś podchodził, no to delikatnie miejmy się na baczności.
0: A z tym guzikiem też uważajmy, znaczy konkretnie
1: żeby
0: z guzikiem.
1: Żeby sama pętelka nam nie została.
0: Tak, nie pętelka, tylko chciałem powiedzieć o bransoletce. Są tacy, co podchodzą, że bransoletki ci sprzedadzą. Tak. Nie, a dadzą nie, ci w ogóle, tak, proszę to obejrzeć, dadzą ci tak, tak dalej. A później się uwolnić nie możesz. I...
1: No właśnie.
0: I musisz kupić coś tam.
1: No dobrze, za chwilę, a widzisz, i znowu się okazuje, że lepiej telefon zostawić w sejfie. Za chwilę na naszej antenie Alfa Will Forever Young będzie Abba, Hany Hany, a my z wami do dziewiątej jeszcze posiedzimy troszkę.
2: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Wojciechowicach. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Hany. No dobrze, to co, dziękujemy?
1: Tak, o Hani to była piosenka. Za chwilę Agnieszka Morawska się pojawi w studiu po godzinie 9:00. Będzie muzycznie kontynuować ten dzień.
0: No a oczywiście jeszcze przed nami finał naszego konkursu, z którym zmagaliśmy się przez cały tydzień szlakiem podziemi, tak? Dolnośląskich. Dobrze, to dziękujemy i wracamy w poniedziałek o godzinie 6:00.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
3: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Wypadek balonu w Kujawsko-Pomorskiem. 3 osoby trafiły do szpitala. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych. Na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Naprawa sprzętu będzie tańsza i łatwiejsza. Państwa Unii muszą wdrażać nowe przepisy. Minęła 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny wypadek z udziałem balonu w Kujawsko-Pomorskiem. 3 osoby trafiły do szpitala. W okolicach miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo. Wypadł z niego pilot i 2 pasażerki. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Przyczyny bada teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby zakończyły wczoraj pracę na miejscu wybuchu. Zabezpieczyły odłamki, które dzisiaj będą poddane badaniom.
2: Policja bezpośrednio po zdarzeniu zabezpieczyła teren. Robimy czynności procesowe. Teren został zmapowany dronem specjalistycznym.
1: Tłumaczy prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km. Jeszcze niedawno był na tak, dziś ma wątpliwości. Donald Trump w rozmowie z Financial Times oświadczył, że wciąż analizuje, czy Ukraina powinna otrzymać licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Na początku lipca deklarował, że tak się stanie. O krytycznej potrzebie wsparcia obrony przeciwlotniczej prezydent Ukrainy mówił m.in. wczoraj, po kolejnym zmasowanym ataku na Ukrainę i naruszeniu przez rosyjską rakietę polskiej przestrzeni powietrznej. Kraje europejskie wiele mówiły o rosyjskim pocisku, który wleciał do Polski. Najważniejsze jest nie tylko współczucie i potępienie, ale rakiety do obrony powietrznej, rodzaj presji na Rosję, która może powstrzymać tę głupią rosyjską wojnę. Premier Donald Tusk stwierdził wczoraj, że rozważy przekazanie Ukrainie pomocy wojskowej, w tym pocisków do wyrzutni Patriot. Jak twierdził, bezpieczeństwo Polski zależy od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od dziś państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
4: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów.
3: Informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów oraz rowerów i skuterów elektrycznych.
4: Lista może być rozszerzana wraz z przyjmowaniem kolejnych unijnych wymagań dotyczących naprawialności.
3: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
1: Wraz z przepisami ma zostać uruchomiona Europejska Platforma Internetowa Napraw. Użytkownicy znajdą tam serwisy oraz będą mogli porównać cenę usług.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3 małe żubry w Gołuchowie w Wielkopolsce szukają imion. Ośrodek Kultury Leśnej ogłosił konkurs i czeka na propozycje imion dla 2 samców i samice.
5: Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw 3 imion. Po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów.
1: Mówi Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Swoje propozycje można wysyłać do 12 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Perfekt i nie płaczewka na początek tej godziny.

In the Heat of the Night i Sandra w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 9 teraz na zegarze. 31 dzień lipca w kalendarzu, a w dodatku piątek. Połowa, dla niektórych połowa lata właśnie w tym momencie, chociaż lato do 22 września zdaje się trwa, więc jeszcze mamy 2 miesiące, ale to jeśli chodzi o wakacje, tutaj to już połowa, więc młodzież zapewne niezadowolona i myśli o tym, że jeszcze tylko miesiąc pozostał, ale to jest aż miesiąc, a w dodatku, tak jak Kasia z Tomkiem dzisiaj zapewne już wspomnieli, mamy finał naszej akcji Szlak Tajemniczych Podziemi. Do zwiedzania oczywiście cały czas zachęcamy, bo to jest idealny moment właśnie, gdy skwar, gdy żar leje się z nieba, żeby schować się w podziemiach i odkrywać tajemnice. A ja dzisiaj po 11.30 opowiem wam, a właściwie przedstawię wam finalistę tego, kto zdobył weekend na Zamku Książ, weekend na Zamku Książ dla dwojga, bo mamy już wyniki. Jeśli ktoś uważnie śledził, to już wie, do kogo trafi ten voucher, ale powiem tylko, że punktacja wyglądała tak. 1, 1, 4, 2 i 3 dziś o poranku. Czyli ta czwórka ze środy, to można się już powoli domyślać. Jeśli nasz słuchacz nas słyszy, to już może się szykować.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
6: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
7: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Oh, darling, Beatlesi w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. A gdy Beatlesi nagrywali ten utwór, to przypominam piosenkę z albumu Abbey Road i to było tak, że Paul McCartney bardzo chciał, aby ten jego głos brzmiał, jakby był po całym dniu koncertowania, więc przychodził przy nagrywaniu tego utworu, przychodził wcześniej do studia, nagrywał się sam, śpiewał tę piosenkę sam po to, żeby uzyskać efekt taki, jaki udało się uzyskać. Na zegarze 28 minut do 10, a teraz zupełnie zmieniamy klimat, bardziej wakacyjnie, piątkowo. Sara Perkett i ja, moi Ricky Apoveri w Radio Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też. To poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Edith Piaf na koniec 9:10 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Sąd ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygana. 4 osoby w szpitalu, groźny wypadek na Dolnym Śląsku. Ukraina odpowiada na wczorajszy atak, płoną rosyjskie magazyny. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. Jest wyrok sądu w Rzeszowie w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Wiele lat później służby ogłosiły przełom w sprawie i złamanie zmowy milczenia. Proces trwał ponad 8 lat, a na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. W tym główne oskarżono o zabójstwo oraz byli policjanci, którym zarzucano utrudnianie śledztwa. Wyrok nie jest prawomocny. Nie ma żadnej awarii technicznej czy cyberataku. To wynik przeciążenia serwerów, zapewnia MSWiA. RCB wysyła alerty z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa. Problem w tym, że link z komunikatu odnoszący do poradnika nie działa. W treści SMS-ów rozesłanych dziś na terenie całego kraju znajduje się link odnoszący do rządowej strony z poradnikiem.
2: Obserwujemy bardzo duży ruch na stronach rządowych, przez co niektóre z tych linków mogą ładować się nieco wolniej. Teraz Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby te niedogodności szybko wyeliminować.
1: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Alert został rozesłany przed godziną 8:00, ale w niektórych przypadkach SMS-y przychodziły z kilkugodzinnym opóźnieniem.
2: Jeden z operatorów sieci potrafi na przykład wysłać w ciągu danego czasu około 10 tysięcy SMS-ów, drugi na przykład tylko 800. W związku z tym nie jest to kwestia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i czasu wysyłki.
1: W poradniku bezpieczeństwa są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych. 4 osoby w szpitalu, 4 pojazdy rozbite i zablokowana trasa. To po wypadku na Krajowej 8 między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zderzenia 2 ciężarówek, autobusu i osobówki doszło podczas wyprzedzania przez 80-letniego kierowcę.
3: Zahaczył jadący z przeciwnej strony samochód ciężarowy, a następnie wjechał do rowu. Samochód ciężarowy, który już się zatrzymał, najechał na jego tył kolejny samochód ciężarowy.
1: Relacjonuje Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Służby wyznaczyły objazdę. Ukraina uderza w Rosję w odwecie za wczorajszy potężny atak. W Wołgogradzie na południu Rosji drony zaatakowały centrum dystrybucji rosyjskiego Amazona, a także jedną z największych rafinerii ropy naftowej. Rosjanie wrzucają do sieci nagrania z kłębami dymu po atakach.
4: Sytuacja straszna.
1: To jest straszna sytuacja. 5 rano, płonie magazyn Wildberries. Oby wszyscy przeżyli. Ja wyszłam, patrzę, a poza tym magazynem płonie jeszcze inny budynek. Rosja mówi o ponad 370 ukraińskich dronach zestrzelonych minionej nocy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podziel się krwią, uratuj życie. Polski Czerwony Krzyż zachęca do udziału w trzeciej odsłonie akcji Wuj jak węzy krwi. Łączy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego z ważnym przesłaniem. Każdy może uratować czyjeś życie.
5: Jeżeli oddacie krew, podeślijcie nam zgłoszenie, otrzymacie certyfikat uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeżeli natomiast chcecie pokazać swoim znajomym i bliskim, że jesteście też hero, to opublikujcie swoje social. Dajcie specjalny hashtag jak więzy krwi. Prześlijcie to do nas. Do rozlosowania są nagrody.
1: Zachęca Michał Mikołajczyk z warszawskiego oddziału PCK. Akcja potrwa od jutra do 2 października.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Takie tango i budka suflera. Na początek tej godziny.

Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat w Radio Plus. Lato z nutą nostalgia. Moje serce raduje się, kiedy czytam wiadomości od was. Taka od Marty przyszła, która wczoraj brała udział w konkursie Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska w Radio Plus. Napisała tak: jeszcze raz chciałam podziękować za możliwość udziału w konkursie. Co prawda nie poszło mi najlepiej, jeśli chodzi o odpowiedź na pytania konkursowe, ale bardzo mnie to zmotywowało i dużo poczytałam o Szlaku Tajemniczych Podziemi. Przejrzałam informacje, ponieważ mając już w prezencie vouchery, chciałam dowiedzieć się, co wygrałam. To, przypominam, taki pakiet biletów do odwiedzania miejsc na Szlaku Dolnego Śląska. Myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny, więc jest to świetna motywacja, aby poznać dużo lepiej te podziemia, aby poznać w ogóle tajemnice Dolnego Śląska. Akurat ja mieszkam w Krakowie, więc jak gdyby niewiele wiem o Śląsku, a teraz z pewnością, korzystając z wygranych voucherów, razem z mężem będziemy mogli się dowiedzieć o wiele, wiele więcej. Jeszcze raz bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że udało mi się wziąć w konkursie. Z pozdrowieniami dla redakcji. Marto, pozdrawiamy także i trzymamy kciuki, aby udało się dotrzeć do tych wszystkich miejsc i odkryć te tajemnice. Tak samo zresztą jak wam tego życzymy i przypominam, że dzisiaj o 11:30 dowiemy się, kto zdobył najwięcej punktów w tygodniu i zdobył główną nagrodę, czyli weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ tuż przy zamkowym dziedzińcu.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
10: Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład Kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
11: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
13: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
16: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.

Shakin' Stevens w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 11, a lato znów upalne, gorące. Zapowiada się taki weekend. Chłodniej będzie jedynie nad morzem, ale chyba do tego już przywykliśmy. Tam przyjemne temperatury około 25 stopni na plusie, a w większości miejsc w kraju pod 30 stopni, a nawet odrobinę więcej, więc nie będzie aż tak gorące jak przy poprzedniej lipcowej fali upałów, ale też przyjemnie dla tych, którzy upałów i ciepła nie lubią, na pewno nie będzie. I z takim rozwiązaniem przychodzą na przykład Japończycy, którzy podczas ostatniej fali upału w Japonii zaprezentowali takie pudełko chłodzące dla tych, którzy są narażeni na przegrzanie. 10 minut obniża temperaturę organizmu i ma pomagać osobom właśnie na przegrzanie narażonym, przede wszystkim pracownikom fabryk na przykład, albo dużych magazynów. I trochę kontrowersji wywołało to, bo wygląda to jak taka lodówka dla ludzi. Niektórym kojarzy się to z taką lodówką ostateczną, ale myślę, że jeżeli jest nam naprawdę gorąco, to już nie ma znaczenia, czy to jest lodówka kojarząca się przyjemnie lub nieprzyjemnie. Ważne, żeby się ochłodzić. Dbajmy o siebie w ten weekend i nie tylko. Pijmy dużo wody i chronimy się w cieniu. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, teraz w Radiu Plus.

La Bamba i Los Lobos w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Nie wiem, czy wy też słyszycie tam portski sedre, bo raz usłyszałam i już nie mogę odusłyszeć. Na zegarze 15 minut do 11 i do 11 wakacyjnie również m.in. She's Like a Wind i Patrick Swayze.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Ile wspomnień. Historia jednej znajomości i czerwone gitary na 3 minuty przed 11 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
3: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Wyrok po 28 latach po zabójstwie Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Pilot i dwie pasażerki wypadli z balonu. Groźny wypadek koło Grudziądza. Inflacja idzie w górę. W lipcu płaciliśmy 3% więcej niż w ubiegłym roku. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podczas ogłoszenia wyroku ojciec ofiary zasłabł i został wyprowadzony z sali przez policjantów. Rzeszowski sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Chodzi o brutalną zbrodnię sprzed niemal 30 lat. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 byłych funkcjonariuszy policji.
2: Wyrok nie jest prawomocny. Od wyroku przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego w Rzeszowie.
1: Mówi sędzia Mariusz Sztorc. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało zamordowanej Iwony znaleziono nad Wisłą w miejscowości Łęka Szczucińska. Przez wiele lat sprawcy nie zostali namierzeni, a w sprawie miała panować zmowa milczenia. Przełom nastąpił dopiero prawie 20 lat później. W 2018 17 osób pierwszy raz zasiadło na ławie oskarżonych. Balon już odnaleziony, a poszkodowani w szpitalu. Sprawą zajmie się teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. To po wydarzeniach w miejscowości Słupski Młyn koło Grudziądza. Podczas lądowania balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
3: W trakcie obniżania lotu doszło do kontaktu z konarem drzewa. W wyniku tego zdarzenia pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z kosza, mniej więcej z wysokości 2,5 metra. Doznał delikatnych obrażeń. Następnie balon przyziemił i doszło do wywrócenia się kosza, z którego wypadły dwie pasażerki.
1: Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. Balon bez załogi odleciał. Służbom udało się go już odnaleźć. A to nie jedyne takie dziś wydarzenie w regionie. W czasie przygotowania do lotu w Grudziądzu balon z jedną osobą na pokładzie wzbił się w powietrze, zawadził o linię energetyczną i z uszkodzoną czaszą opadł na ziemię. Pilotowi i osobie asekurującej go na ziemi nic się nie stało. Inflacja idzie w górę. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS. W lipcu ceny towarów i usług były o 3% wyższe niż rok temu. W porównaniu z czerwcem odnotowano wzrost cen o 80%. Według ekspertów przyczyną wzrostu inflacji są głównie wyższe ceny paliw.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nimi ponad 450 kilometrów. Około 150 osób wyruszyło z Gierszwałdu na trasę 43. Warmińskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.
4: Będąc na pielgrzymce, czując tą atmosferę, widząc dobroć ludzi, których spotykamy po drodze, no to samo się nakręca. Przychodzi się do domu, wraca się z jednej pielgrzymki i się planuje, kiedy pójdzie się na następną.
5: Człowiek trochę odpoczywa właśnie od tej codziennej pracy, od codziennych jakichś takich spraw odsuwających od Pana Boga.
6: Bardzo pozytywna energia. Można pokonywać, przełamywać siebie.
7: Słuchać słowa całym sercem, w Duchu Świętym je wypełniać.
1: Warmińscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 12 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Jan Hammer na początek, a w kolejce czeka już Abba.

0: Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wind Roses w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka bardzo taka wprowadzająca w tajemniczy też klimat. Podobnie zresztą jak zwiedzanie szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że trwa piąta edycja konkursu zdobywca szlaku tajemniczych podziemi pod naszym patronatem. 15 miejsc do odwiedzenia, 15 pieczątek do zdobycia i to jest między innymi taki warunek, żeby wziąć udział w tym konkursie. On trwa do 31 października tego roku, ale jeśli zbierzecie kilka pieczątek w tym roku, to w przyszłym możecie kontynuować, bo kolejna edycja także będzie, to już wiemy, z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, która jest organizatorem tego konkursu. A ja przypominam, że my w ramach patronatu nad tym szlakiem, nad tym konkursem mieliśmy swój konkurs i od poniedziałku pytaliśmy Was o szlaki tajemniczych podziemi i mamy już zwycięzcę. A do zdobycia ta nagroda główna to weekend w hotelu Zamku Książ, znajdującego się tuż przy dziedzińcu Zamku Książ właśnie. I kto zdobył tę nagrodę główną, kto zdobył najwięcej punktów, odpowiadając na nasze pytania, o tym za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok nosa przebiegający z bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Mam nadzieję, że Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska nie jest już dla Was aż tak tajemniczy. Trochę z Kasią Kozimor przybliżałyśmy z naszymi gośćmi w sobotę ten szlak. Przez 5 dni od poniedziałku do piątku zadawałyśmy też sporo pytań o Szlak tajemniczych podziemi. I to były takie pytania, które uczyły bawiąc. I z tą osobą, która zdobyła punktów najwięcej, już ją powoli tutaj słuchać. Ale jeszcze tak tylko powiem tak. Jeden punkt w poniedziałek zdobyła Patrycja. Jeden punkt we wtorek zdobyła Ewa. W czwartek dwa punkty zdobyła Marta, a dziś o poranku Paweł zdobył punktów 3. Nie wymieniłam finalisty ze środy, bo to zwycięzca. Marek, który odpowiedział poprawnie na 4 pytania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry bardzo.
1: Marku, gratuluję, bo to dla ciebie jest ta nagroda główna, czyli pobyt w hotelu Zamku Książ, w hotelu Książ, weekendowy pobyt dla dwojga w prezencie. Wiem, że zabierasz żonę i czy już masz jakiś plan wycieczki oprócz samego Książa?
2: Bardzo się cieszę na ten wyjazd. Ogólnie widziałem może już z 1/3 tych atrakcji z tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, także zostało nam jeszcze całkiem sporo do zobaczenia. Ogólnie szykujemy sobie taki wyjazd na rocznicę ślubu w październiku, także może wtedy połączymy to właśnie z tym zamkiem.
1: Przyjemne,
2: także naprawdę fajnie się składa.
1: A która to już rocznica ślubu będzie?
2: To już będzie 4.
1: Wow, no to pięknie, bardzo. Prawie jak konkurs, wiesz, bo konkurs szlaku, zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi to jest 5. edycja, wy 4. Więc my od 4 jesteśmy właśnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, patronem medialnym tego wydarzenia. Ale też jeszcze pytanie do ciebie, bo ty chciałbyś z żoną zwiedzacie nie tylko to, co na zewnątrz, ale pod spodem, czyli jesteście taternikami jaskiniowymi.
2: Tak, zgadza się. Kończyliśmy taki dość długi kurs, całkiem niedawno. Już właśnie mamy te karty taternika i jakby zaczynamy przygodę z naszą eksploracją jaskiń, już tak bardziej technicznie, z takimi zjazdami dość głęboko pod ziemię. Także jest to naprawdę fajna przygoda, taki jakby tor przeszkód dla dorosłych, bym powiedział. Także naprawdę się zajaraliśmy tym.
1: Bardzo piękne hobby, ale też wiesz, na szlaku jest jaskinia Radochowska. Czy to ta jaskinia, tutaj nie trzeba mieć specjalnych umiejętności, czy ona jest zwiedzona już przez was, czy jeszcze nie?
2: Nie, tam jeszcze nie byliśmy.
1: To być może będzie okazja, żeby do tego miejsca dotrzeć. Gratuluję. Czy pamiętasz pytanie, na które nie udało ci się odpowiedzieć? Czy już wiedza uzupełniona?
2: Okazało się, że pieczątki też jakby przechodzą na kolejny rok, że w przyszłym roku też można zbierać.
1: Czyli o szlaku wiedziałeś wszystko poza konkursem. No pięknie, gratuluję. Wszystkiego dobrego i udanego weekendu, także tego na Zamku Książ. Dajcie nam znać, jak było. Do usłyszenia.
2: Dziękuję i pozdrawiam żonę.
1: Pozdrawiamy także. Do usłyszenia. A jeśli chodzi o Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, konkurs trwa, przypominam, zdobywca szlaku tajemniczych podziemi trwa do 31 października. I my nasz konkurs dzisiaj kończymy, ale jeszcze na tej trasie pojawimy się. Nieraz przypominam 450-lecie kopalni Świętego Jana w Krobicy, więc tam prawdopodobnie też będziemy i będziemy mieli dla Was zaproszenia.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

słuchać, czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nocy.

0: Lesja w Radiu Plus, lato z notą nostalgii, a okazji do tańca będzie jeszcze sporo. Prywatka z Radiem Plus, prywatka z Markiem Sierockim przez cały weekend od 20. Ale na razie na zegarze 15 minut do 12 i do południa m.in. Simon i Garfunkel, The Sounds of Silence.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Who's That Girl i Eurythmics na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Ja za dzisiaj dziękuję, życzę udanego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewia, tanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Polska Kraina Wędlin 600 gramów. 9,45 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Gorąco w Sejmie po incydencie na Lubelszczyźnie. Wnioski po wybuchu rosyjskiej rakiety. Pierwszy nieformalny kongres. Spotkanie nowej formacji Mateusza Morawieckiego. Ogromne pożary w Grecji. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gorąco przy wiejskiej i polityczne emocje po upadku rakiety w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Rząd przekazuje w Sejmie informacje o działaniach służb i państwa w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wszystko było perfekcyjne? Oczywiście, że nie, ale procedury były spełnione, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o świetnej akcji wojskowych. Dowódca operacyjny i pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety. Gdyby zagrażała terenom zamieszkanym, zostałaby zestrzelona, tłumaczył szef MON-u. I ostro odpowiedział na krytyczne głosy z ław PiS-u.
2: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego. To nie jest tak, że wszystko działa doskonale. Na pewno zadziałało lepiej niż z 9 na 10.
1: Czyli wtedy, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Śledczy już mają pewność, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Poinformowali o tym przed chwilą. Więcej powiemy o tym w kolejnych wiadomościach. To pierwszy nieformalny kongres nowo powstałego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. W Warszawie za chwilę rozpocznie się spotkanie pod hasłem Rozwój plus Wy. Były premier, przypomnijmy, razem z około 40 politykami wziął polityczny rozwód z Prawem i Sprawiedliwością. To wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co zaplanowano w ramach tak zwanego grilla u Morawieckiego?
3: Dzień dobry. To spotkanie rozpocznie się od przemowy inauguracyjnej byłego premiera, a potem na kilku przygotowanych scenach ruszą debaty i mniej formalne dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich m.in. światowej sławy szachista i rosyjski opozycjonista Garry Kasparow, ale też współtworzący niegdyś Platformę Obywatelską Jan Maria Rokita. Spotkanie Rozwój plus Wy zaplanowano dziś na cały dzień, do późnego wieczora. Po części oficjalnej przyjdzie czas na poczęstunek, dlatego właśnie przyjęło się, by mówić o nim grill u Morawieckiego.
1: Wydarzenie potrwa do północy. Polskie MSZ ostrzega przebywających lub udających się do Grecji. Chodzi przede wszystkim o wyspy Kreta, Paros i Lesbos. Trwa tam walka z potężnymi pożarami. Z samej Krety ewakuowano już 8 tysięcy osób. Resort ostrzega, że zagrożonych jest wiele innych regionów Grecji, a pożary mogą pojawić się w nowych lokalizacjach. Na stronie Odyseusz podano linki do stron, gdzie na bieżąco można śledzić sytuację pożarową w Grecji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ta aplikacja może zasygnalizować rozwijającą się poważną chorobę. Naukowiec z Politechniki Lubelskiej stworzył aplikację, która w domu pozwoli nam sprawdzić, czy rozróżniamy barwę. Co to może mieć wspólnego z chorobami? Okazuje się, że brak zdolności do rozpoznawania kolorów może być wczesnym symptomem cukrzycy, stwardnienia rozsianego, a nawet nowotworów.
4: Będziemy mieli prostą aplikację na swój telefon, która będzie nam monitorować to, jak postrzegamy barwy teraz i jak postrzegaliśmy je przy poprzednim badaniu. Będzie mierzyła kilka różnych elementów, nie tylko liczbę błędów, ale też na przykład czas reakcji. Po przekroczeniu pewnego progu dostaniemy informację, że słuchaj, no twoje widzenie barwne się pogarsza i skontaktuj się z lekarzem.
1: Mówi dr Maciej Laskowski z Politechniki Lubelskiej. Na razie powstał prototyp aplikacji. Wkrótce zostanie bezpłatnie udostępniona.
5: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się i zapraszam na wiadomości z Gorzowa i regionu. 44. Piesza Pielgrzymka z Gorzowa na Jasną Górę ruszyła dzisiaj koło godziny 9 spod katedry. Na szlak wyszło ponad 250 osób, w sumie na pielgrzymkę zapisało się ponad 300.
6: Kontynuujemy hasło z zeszłego roku, byśmy byli pielgrzymami nadziei, a tegoroczne hasło brzmi: z Maryją niesiemy świat Jezusowi. Tak jak prosił papież świętej pamięci Franciszek i obecnie papież Leon XIV, abyśmy stawali się uczniami, misjonarzami we współczesnym świecie, nieśli tego Jezusa dalej światu. A przemierzając 400 kilometrów, kilkadziesiąt miejscowości, będziemy świadczyć o Panu i o żywym Kościele.
5: Mówił kierownik gorzowskiej pielgrzymki ksiądz Krzysztof Kolanowski. Dziś na budowie północnej obwodnicy Gorzowa wprowadzony został kolejny etap organizacji ruchu w związku z przebudową Ronda Barlineckiego.
7: Zamknięta zostanie południowo-zachodnia część skrzyżowania ulicy Stefana Wyszyńskiego z ulicą Górczyńską. Planowane jest ograniczenie, które obejmie również fragment północnej jezdni ulicy Górczyńskiej od skrzyżowania do przewiązki. Ruch będzie odbywał się częściowo po przebudowanym rondzie. Mieszkańców, kierowców prosi o zachowanie szczególnej ostrożności, ale także o to, aby stosować się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń osób, które będą kierowały ruchem.
5: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Pogoda. upalnie jest w Gorzowie i regionie. Termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni i północno-zachodni wieje z prędkością 7 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali i spada.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Piątek?
9: Piąteczek?
8: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
9: Jan Pasterski, zapraszamy na przebojową pocztę. Bardzo przebojowo i bardzo sympatycznie otwieramy dzisiejszy program.
8: Elektryczne gitary. Jestem z miasta.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dosłownie za chwilę jedna z najpiękniejszych miłosnych ballad, naszym skromnym zdaniem, ale przy okazji w tym kontekście zaglądamy też do kalendarza.
2: Roland Kent Lavoie urodził się 31 lipca 1943 roku. Znamy go jako Lobo, to wielka gwiazda dekady lat 70. ubiegłego wieku. I'd Love You To Want Me to jego muzyczna wizytówka, piosenka, którą wylansował on, ale toż też taki utwór, który wykonywali inni wykonawcy i ta piosenka również w tych innych wersjach cieszyła się wielkim powodzeniem. Rok 72 to właśnie Lobo, ale potem wiele fantastycznych wersji pojawiło się, między innymi Dennis Jones nagrał ten utwór. Tak samo holendersko-hiszpański wokalista Tony Roland nagrał, no i także wersja reggae, pojawiło się tego sporo, ale myślę, że to wykonanie oryginalne, Lobo z 72 roku, zasługuje na uwagę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler Piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
3: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba Sparadyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etofirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etofiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etofiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus Go.

0: Skoro wakacje to czas urlopów, wyjazdów, tutaj muzycznie przenieśliśmy się na chwilę na egzotyczną wyspę i taki urlopik zafundowała nam Madonna. La Isla Bonita to za nami.
1: Czy pamiętasz, że ta piosenka najpierw była oferowana Michaelowi Jacksonowi, on ją odrzucił? Myślę, że potem
0: tak
1: żałował.
0: Kojarzę, mógł żałować. A też pytanie, czy to piosenka dla kobiety, czy dla mężczyzny?
1: Madonna nagrała ten utwór w sposób fantastyczny, genialny, niepowtarzalny. W roku 86 piosenka ukazała się na płycie i była przebojem wakacji rok później, czyli w roku 87. A trzy lata wcześniej, bo w maju roku 1984 na listy przebojów i bestsellerów trafił szósty studyjny album Chrisa Rea zatytułowany Wired to the Moon. Jedna z najciekawszych płyt w jego dyskografii. Świetni muzycy towarzyszyli mu podczas nagrania, m.in. David Richards, który grał na saksofonach, Kevin Powell, który grał na gitarze basowej, a także Jeff Secpardi, to perkusista. No i Chris i ja wspólnie z Davidem Richardsem wyprodukowali tę płytę. No słychać naprawdę piękne dźwięki. Warto wracać do takich niezapomnianych utworów, które lansował Chris Rea. Rok 84, tytułowa piosenka z płyty Wired to the Moon.

0: Here is the News, to Electric Light Orchestra, a my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Ten utwór znajduje się na albumie Time, który ukazał się właśnie w 1981 roku. To studyjny album zespołu Electric Light Orchestra, 9. Fantastyczna płyta, na której wielkie hity znajdują się m.in. Twilight, Ticket to the Moon, Rain is Falling, a także utwór Hold on Tight. To był bez wątpienia największy hit z tego albumu. Świetne brzmienie, połączenie takich elementów klasycznej muzyki z brzmieniem rockowym i sekcja smyczkowa, rockowe gitary. Nad tym wszystkim czuwał Jeff Lynne, lider, wokalista, kompozytor, no i oczywiście producent.
1: Dzisiaj nasza kartka z kalendarza jest nieco dłuższa. Swoje urodziny obchodzi Cissy Ketch, która na świat przyszła 31 lipca 1964 roku.
0: Naprawdę nazywa się Caroline Miller, urodziła się w Holandii, ale jej rodzice pochodzą z Niemiec i jej wielki talent odkrył również Niemiec Dieter Bohlen z duetu Modern Talking. Zaopiekował się artystycznie Cissy Ketch, stworzył dla niej całe mnóstwo utworów. A co dzisiaj przypomnimy w wykonaniu Cissy Ketch, naszej jubilatki?
1: Muzyczna wizytówka tej artystki, Strangers by Night.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża kierunki inżynierskie i magisterskie. Automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się

0: Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. Rajbud.pl.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Po reklamie.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Rozmowa przez ocean to jeden z wielkich przebojów, które wylansowała w swojej karierze Maryla Rodowicz.
1: Powoli nasza piątkowa audycja dobiega końca, ale oczywiście nie może się obyć bez zaproszeń na wieczór dzisiejszy i jutrzejszy.
0: Zaraz po skończeniu tej audycji udaję się do studia obok i będę przygotowywał Państwu prywatki, które tradycyjnie w piątkowy i w sobotni wieczór o godzinie 20 pojawiają się na naszej antenie. Trochę utworów, o które Państwo prosili w mailach do nas, na pewno będą. Szczególnie sporo takich próśb są utwory z kręgu Italo Disco.
1: No a to lubimy włoską muzykę w Polsce.
0: Tak, bo to było niesamowite odkrycie na scenie muzycznej w latach 80. Takie nostalgiczne wręcz melodie nagrane z dyskotekowym bitem, z dyskotekowym rytmem cieszyły się niezwykłym powodzeniem, między innymi Savage, Gazebo. O takie utwory Państwo proszą.
1: Na koniec nie Italo Disco, ale ja myślę, że ten numer nas fajnie wprowadzi i rozkołysze przed wieczorem. Rembrandt, Just the Way It Is, Baby.
0: O, to piękna piosenka, bardzo kołysząca, fajna, rytmiczna. Tym utworem kończymy przebojową pocztę. Ty zostajesz jeszcze z Państwem przez 3 godziny?
1: Tak jest.
0: A ze mną Państwo się słyszą już dziś po godzinie 20, również już jutro też po 20. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Prokuratura potwierdza, pod Lublinem spadła rosyjska rakieta. W Opocznie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwaga na upały i burze, są ostrzeżenia IMGW. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy oficjalnie potwierdzili, to rosyjski pocisk H-101 spadł w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Zbadano miejsce eksplozji i szczątki pocisku, a w dokładnym ustaleniu pochodzenia tej rakiety pomógł ekspert z Ukrainy.
2: Mamy do czynienia z rakietą 101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. W jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim. Co do bliższych szczegółów, proszę mnie nie pytać, nie będę udzielał informacji co do bliższych szczegółów.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale nie zdążył. Rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii i eksplodowała. Nikomu nic się nie stało. Alert RCB przeciążył strony internetowe rządu wszystko po tym, jak do wszystkich w Polsce wysłano link do poradnika bezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nie doszło ani do awarii, ani do cyberataku.
3: Ale mamy zwiększony ruch sieciowy wynikający z olbrzymiego zainteresowania. Wyłącznie to zainteresowanie powoduje, że mamy obciążenia, które powodują, że czasami może po prostu być wydłużony czas, w którym wejdziemy.
1: Równocześnie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Sejmie uruchomienie nowej aplikacji do ostrzegania ludności.
4: Po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB. W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikację mObywatel.
1: A system Cell Broadcast, taki jakie działają w Europie Zachodniej, ma zacząć działać do końca roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Opocznie rozpoczęły się obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy pomniku nieznanego żołnierza mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
5: Ja uczestniczyłem zawsze w takich uroczystościach. Jest to pamięć o poległej.
6: To ci ludzie, młodzi ludzie, mimo tego, iż mieli świadomość, że są słabo wyposażeni w broń, chcieli wyzwolić sami miasto.
7: To tak naprawdę, gdybyśmy nie oddawali im hołdu, nie pamiętalibyśmy o swojej historii. Nie wyobrażam sobie, aby młoda osoba mogła przejść obojętnie obok takiego wydarzenia.
1: Jutro ciąg dalsze uroczystości o godzinie W, oddanie hołdu powstańcom przy rondzie księdza Wojtana oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy Domu Kultury.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: IMGW ostrzega jeszcze dziś i jutro prawie w całej Polsce upał i burze. Termometry pokażą więcej niż 30 stopni. Skwar ominie tylko północny zachód kraju, a burz ma nie być tylko na południowym wschodzie. Jak radzić sobie w trakcie tropikalnych upałów, by nie narazić się choćby na udar, sprawdzał Grzegorz Mnich.
8: Podstawowa zasada w takie upały to nawadnianie organizmu, przypomina ratownik medyczny Adam Stępka.
9: Warto pić wodę małymi porcjami przez cały dzień, unikać przy tym alkoholu i ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. Natomiast między godziną 11 a 16 najlepiej pozostać w chłodnym, zacienionym miejscu.
8: Jeżeli osoba narażona na upał ma zaburzenia świadomości i traci przytomność, wzywamy pogotowie.
9: Ma drgawki, bardzo wysoką temperaturę, silne osłabienie albo przestaje prawidłowo oddychać. Niepokoić mogą także objawy takie jak splątanie, trudności w wysławianiu się, nasilona duszność czy chociażby ból w klatce piersiowej.
8: Osobie takiej nie podajemy już niczego do picia.
1: O czym informował Grzegorz Mnich, dziękujemy.
10: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk, zapraszam. Jak wczoraj poinformował radny Jerzy Synowiec, został wyrzucony z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Ponoć zadecydowało o tym kilka rzeczy, m.in. brak dyscypliny klubowej. Klub radnych KO w ciągu 3 miesięcy skurczył się o 4 osoby. W kwietniu odeszła z niego Anna Kozak, w czerwcu Ireneusz Maciej Zmora, a w lipcu Marta Krupa. Z kolei Jarosław Baryła, który wszedł do rady na miejsce Zmory, postanowił nie wstępować do klubu KO. Przez to zmienił się układ sił. Radni niezrzeszeni tworzą najsilniejszą grupę w Radzie. Gorzów Plus i PiS mają po 4 radnych. W soboty także Gorzów upamiętni kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości na cmentarzu komunalnym rozpoczną się o 16:45.
11: Rozpocznie się wszystko według ceremoniału wojskowego. Będzie złożenie meldunku dowódcy uroczystości. Będzie odegrany hymn państwowy i głos syreny o godzinie 17:00. Zatrzymamy się my. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu na cmentarzu, ale także i do tego, by tam, gdzie państwo będziecie, zatrzymać się.
10: Mówił ksiądz porucznik Wojciech Nowak z 15. Lubuskiej Brygady WOT. Pogoda.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: 28 stopni Celsjusza wskazują termometry. Jest pogodnie. Wiatr zachodni i północno-zachodni wieje z prędkością 7 w porywach do 18 km na godzinę. Ciśnienie to 1016 hektopaskali.
12: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: A i teraz pięknie, przyjemnie. Żona Sę tak rozpoczyna kolejną godzinę w Radio Plus. 6 po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Czy tak brzmi piątek? No, dokładnie tak. Piątek, piąteczek, piątunio. Takie piękne połączenie mambo i jazzu. Pierwotnie skomponowane i nagrane przez kubańskiego muzyka Damaso Pereza Prado. Rok 49, czyli parę lat od tego czasu minęło, a później właśnie niemiecki piosenkarz Lubega wykorzystał ten oryginał w swojej nowej piosence wydanej pod tym samym tytułem. To był rok 99. No, a w tym roku oryginalne nagranie piosenki Pereza Prado zostało wybrane przez Bibliotekę Kongresu do zachowania w Narodowym Rejestrze Nagrań, a to z powodu właśnie już takiego kulturowego i historycznego, a także estetycznego znaczenia dla narodowego dziedzictwa dźwiękowego. No i to robi robotę jeszcze dodatkowo w wakacje.

0: Radio Plus Gorzów. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedożonowa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
10: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
11: Wiosna, wiosna.

Queen i takie co Radio Gaga w Radiu Plus. Radiowy numer w radiu pięknie się składa. No słuchajcie, dzisiaj ostatni dzień lipca, czyli właściwie jesteśmy na półmetku wakacji, no chyba, że ktoś jest akurat studentem, to jeszcze cały wrzesień przed nim wolny, a ja mam nadzieję, że sierpień już będzie troszkę mniej deszczowy. Oczywiście deszcz jest potrzebny, ale w jakimś takim umiarze byłoby dobrze, żeby to udało nam się trochę złapać takiego okienka pogodowego, czy nad morzem, czy na Mazurach, albo w górach, czego nam wszystkim życzę. A teraz w Radiu Plus Pet Shop Boys, muzyczny hołd wobec Elvisa Presleya w jego piosence Always On My Mind.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon z

0: Where do you go? To panowie oczywiście z No Mercy, a w Radiu Plus już za moment, bo o 14:00 najświeższe wydanie wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Wędrzynie.
1: Brak dowodów w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Będzie apelacja. Trwa grill u Morawieckiego. To kongres nowej siły politycznej. Koła gospodyń wiejskich goszczą pielgrzymów w drodze na Jasną Górę. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura zapowiada apelację po wyroku dotyczącym zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie z 1998 roku. Taką decyzję uzasadniono ogromnymi wątpliwościami i brakiem mocnych dowodów.
2: Sąd przedstawił tylko węzłowo, zbiorczo swoje motywy. Trzeba będzie się zapoznać z pełnymi motywami, czyli wyrażonymi w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
1: Mówił Piotr Krupiński z prokuratury krajowej. Wśród oskarżonych jest 14 emerytowanych i byłych już funkcjonariuszy policji. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki otworzył swój kongres nazywany grillem. Dotychczasowy świat wali się jak domek z kart, mówił były premier na początku spotkania Stowarzyszenia Rozwój Plus. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Mateusz Morawiecki zwrócił się do kilkuset zgromadzonych na widowni, mówiąc, że widzi przed sobą osoby dumne i ambitne oraz oczekujące zmiany. Tacy właśnie ludzie, jak powiedział, mają być trzonem jego ugrupowania.
5: Spotykamy się w szczególnym momencie naszych dziejów. Kiedy wydawało się, co po niektórym, że historia się już skończyła,
4: powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, który zarysował też ogólną ideę działania nowego ugrupowania.
5: Potrzebny jest ten głęboki namysł, ta ambicja. Ambicja wiedziona dwiema podstawowymi cechami, przesłankami. Duma i ambicja. Duma i rozwój.
4: W ramach spotkania zaplanowano też liczne mniej formalne dyskusje, wśród nich spotkanie z rosyjskim opozycjonistą i wybitnym szachistą Garim Kasparowem.
1: Grillu Morawieckiego ma potrwać do północy. Zmiany w CPK i Porcie Polska. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego. Jeszcze w czerwcu pełnomocnikiem rządu do spraw CPK przestał być Maciej Lasek. Zastąpił go wtedy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Budowa Portu Polska ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. I informacja sprzed chwili. Premier oficjalnie zarządził przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Odbędą się w niedzielę 27 września.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z różnych stron zmierzają na Jasną Górę. W trasie są goszczeni m.in. przez koła gospodyń wiejskich, mówi szefowa koła w Kołaczkowie w Wielkopolsce Mieczysława Michałowska.
6: Kołaczkowo słynie z tego, że gościmy pielgrzymów. Same musimy to jakoś zorganizować. Proboszcz ogłasza daty, godziny, no i prosi po prostu parafian, żeby te placki przynieśli. Ile mamy placków? No dzisiaj chyba jest ponad 40.
7: Jestem w grupie czerwonej. Niesamowite tutaj przywitanie. Pyszna kawa, pyszne napoje, herbatka, mięta z cytrynką. Wspaniałe na te ciepłe dni. Serniczki, pączki, ciasto drożdżowe. Gospodarze tutaj są naprawdę wspaniali.
1: Do Częstochowy zmierzają głównie grupy piesze, ale coraz większą popularnością cieszą się także pielgrzymki rowerowe.
0: A teraz wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Muskaluk, zapraszam. Pełną parą idą prace związane z budową fabryki zbrojeniowej, która powstaje przy Mironickiej w Gorzowie. Jej wartość to 14 miliardów złotych. Inwestycja wraz z budową północnej obwodnicy miasta ma być motorem napędowym gospodarki, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
8: Inwestycje, które radykalnie zmienią nasze miasto całe, oczywiście fizycznie w tej części, natomiast one spowodują, że tereny inwestycyjne, które będą uzbrojone, staną się realnym i bardzo atrakcyjnym kąskiem dla inwestorów. My dzisiaj już obserwujemy budowę fabryki zbrojeniowej, która idzie naprawdę pełną parą. Za chwilę kolejni inwestorzy. Tak naprawdę dzięki tym inwestycjom zyskamy kilkaset hektarów gruntów inwestycyjnych, które jestem przekonany, że bardzo szybko wypełnią się inwestycjami, co będzie skutkowało lepszymi miejscami pracy, większymi wpływami do budżetu, rozwojem miasta.
0: W fabryce będą produkowane pociski rakietowe precyzyjnego rażenia o zasięgu 80 km. W sierpniu w Gorzowie rusza cykl koncertów wakacyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej w ramach projektu Kultura po sąsiedzku. Koncert dla sąsiada dawać będzie zespół Piąta Pora Roku, integrując w ten sposób mieszkańców gorzowskich osiedli z różnych grup wiekowych, kulturowych i społecznych. Pierwszy koncert już we wtorek o 19 na ulicy Edelmana na Manhattanie, kolejny dzień później na Kwadracie. W regionie przeważnie słonecznie, temperatura to 29 stopni Celsjusza, wiatr zachodni i północno-zachodni wieje z prędkością 9 km na godzinę, ciśnienie to 1015 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.
9: Radio Plus Gorzów, słuchasz nas na 107 w Górkach Noteckich.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Czy to dobra pora na ABB? Jak najbardziej tak, bo to już w tym momencie 6 minut po 14, a w głośnikach Lay or You Love on Me. Dzień doberek, w piątek, Janek Pasterski.

0: pięknie. Europe Carry w ten piątek w Radiu Plus. No i pogoda jak drut, słonecznie, upalnie wręcz i w górach nawet upalnie się zrobi, co jest rzadkością. Wspominaliśmy o tym, żeby uważać na siebie w taką pogodę, pić sporo wody, no i nie przesadzać z wysiłkiem fizycznym jednak. Myślę też, że nawet leżenie zbyt długie na słońcu takim pełnym może ciutkę zaszkodzić, ale skorzystać w ramach rozsądku na pewno będzie można z tej pogody również nad morzem, czy nad jakąś inną wodą. W związku z tym w prezencie myślę, jak znalazł na najbliższe dni i na sierpień, który rozpoczyna się już jutro, ręcznik plażowy. To się pewnie przyda od Radia Plus, coś takiego, gdyby ktoś miał ochotę, to śmiało, czekam na SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
3: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
5: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
6: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

Tasmin Archer. Jest takie powiedzenie, uderz w stół, a nożyce się odezwał, no i się odezwał. Marek z Gdyni. To blisko będzie miał nad wodę, prawda? Trójmiasto jest z czego wybierać. No i gdzie się pokąpać? Oby tylko nie było żadnych ostrzeżeń przed silnym wiatrem czy innymi sinicami. Ale jeśli nie będzie, jeśli pogoda dopisze, to prędzej czy później ten ręcznik plażowy na pewno się Markowi przyda. Gratulujemy. No i dobrego wypoczynku.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.

0: to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Po reklamie.

0: Czesny Hughes, The One and Only, a w polskiej wersji oczywiście typ niepokorny Jacek Stachurski. Gdzieś tak się mimowolnie przypomina, jak się tego słucha. 15 coraz bliżej w Radiu Plus, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
15: Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u i kolejny incydent nad Bałtykiem. Za chwilę szczegóły. Ponad 30 migrantów z Maroka zginęło, próbując dostać się do Hiszpanii. Powiemy też o 44. pieszej pielgrzymce z Gorzowa na Jasną Górę. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora. Wszystko po tym, jak wczoraj na Lubelszczyźnie eksplodowała rosyjska rakieta. Dzisiaj z kolei doszło do kolejnego w ciągu ostatnich kilku tygodni incydentu nad Bałtykiem. Przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. O szczegółach Michał Skolimowski.
16: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To najważniejsza informacja. Rosyjski samolot został przechwycony przez dyżurną parę naszych F-16 około 40 km na północ od Kołobrzegu na międzynarodowej przestrzeni. Szef MON-u przekazał, że maszyna nie miała planu lotu, a jej transponder, czyli automatyczny nadajnik do kontaktu z radarami kontroli lotów, był wyłączony. Mamy też zapewnienie, że wojsko monitoruje sytuację na polskim niebie i zdecydowanie reaguje na działania Federacji Rosyjskiej.
15: Przypomnijmy, wczoraj nad ranem na polu na Lubelszczyźnie eksplodowała rosyjska rakieta. Nikomu nic się nie stało. Co najmniej 34 migrantów zginęło podczas próby przedostania się z Maroka do Ceuty. Hiszpańska eksklawa w Afryce zmaga się z najpoważniejszym kryzysem od 5 lat. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wysłał na miejsce dodatkowe siły i zapowiada zdecydowaną reakcję.
17: Ceuta
15: Ceuta to hiszpańskie miasto i to, co się wydarzyło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie. Przyspieszamy wszystkie działania związane z dokumentacją i repatriacją migrantów, którzy wjechali do Ceuty nielegalnie. Hiszpańska diecezja Cadex i Ceuta natychmiast wydała oświadczenie, wyrażając głębokie zaniepokojenie powagą wydarzeń i szczególną bezbronnością tak wielu osób dotkniętych tą sytuacją. Koniec cytatu. Diecezja ogłosiła również, że datki zebrane w ten weekend w parafiach Ceuty zostaną w całości przekazane diecezjalnemu biuru do spraw migracji.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: 44. pielgrzymka z Gorzowa na Jasną Górę wyruszyła dziś spod katedry. Na szlak wyszło ponad 250 osób.
14: W tym roku zapisało się ponad 300 osób. To bardzo dobrze, ponieważ w pandemii takiej liczby jeszcze nie było. To świadczy, że od ponad 400 lat wiemy, komu ufać i że Maryja na Jasnej Górze na nas czeka. Niesiemy nasze dziękczynienia, niesiemy nasze prośby, radości, smutki, ale też może i też zapytania, rozeznania, też pewnie powołania.
15: Mówił kierownik gorzowskiej pielgrzymki ksiądz Krzysztof Kolanowski.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: 18 wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono. Na miejscu była nasza reporterka Ari Habir.
17: One dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są w Cytadeli?
18: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
19: No, nie gryź mnie.
18: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
15: A o wiewiórkach opowiadała Paulina Cudna z Fundacji z Dzikiej Strony.
20: I jeszcze wiadomości z Gorzowa i regionu. Agnieszka Moskaluk. Zapraszam. Wakacje na półmetku, tymczasem dyrektorzy lubuskich szkół zastanawiają się, jak wypełnić braki kadrowe. Nauczyciela matematyki szuka m.in. szkoła podstawowa w Lipkach Wielkich, mówi dyrektor Radosław Nowak.
21: Przede wszystkim szukamy nauczyciela specjalisty w zakresie matematyki, natomiast mamy ogromne problemy, żeby znaleźć takie duże braki kadrowe w postaci tego specjalisty w zasadzie z matematyki, który jest bardzo tutaj dla nas poszukiwany i cenny z uwagi na to, że to jest nauczyciel, który prowadzi również przedmiot egzaminacyjny, bowiem w 8 klasie mamy egzamin z matematyki.
20: Najbardziej poszukiwani są nauczyciele przedmiotów ścisłych, języka angielskiego oraz nauczania początkowego i przedmiotów zawodowych. Na stronie lubuskiego kuratorium oświaty jest ponad 800 ofert pracy. Zakończyła się modernizacja przedszkola miejskiego nr 19 w Gorzowie. W ramach inwestycji między innymi zdemontowano stare poszycie dachów z papy i ułożone nowe z membrany. Wymienione zostały wentylatory dachowe, rury spustowe i rynny. Naprawiono również elementy ścian zewnętrznych i zamontowano nową rozdzielnię elektryczną. Prace zakończono zgodnie z planem, a ich koszt to prawie 700 tysięcy złotych.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
20: 29 stopni Celsjusza wskazują gorzowskie termometry. Wiatr zachodni i północno-zachodni wieje z prędkością 7 km na godzinę. Biometr jest niekorzystny, a ciśnienie to 1015 hektopaskali.
22: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Romantycznie, no, miłości mężczyzny do kobiety. Michael Bolton, on potrafił. When a Man Loves a Woman. I dzień dobry, Janek Pasterski.

0: John Parr i jego muzyczna wizytówka Saint Elmo's Fire. No, motyw przewodni do filmu pod tym samym tytułem z 1985 roku. Wówczas też ta piosenka jako właśnie utwór muzyczny osiągnęła pierwsze miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych i tam utrzymywała się całkiem długo, bo aż przez 2 tygodnie.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
4: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
21: Trawnik, kwiaty?
20: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Po reklamie.
6: Radio Plus Gorzów.

zadowolona Madonna Material Girl. Takie numery na pewno się pojawią, przede wszystkim w takim sznycie tanecznym dzisiaj, ale również w sobotę od 20 do północy. Weekendowe wydanie Prywatki z Radiem Plus, czyli Marek Sierocki za sterami swojej konsolety. No, myślę, że coś z repertuaru Roxette też będzie, podobnie jak teraz.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
1: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Po reklamie.

0: brzmienie wakacji Koma i Lambada. Przy tym upalnym weekendzie to brzmienie niech z nami zostanie na dłużej. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, dobrego popołudnia, dobrego weekendu, dobrych urlopów, jeśli planujecie już od teraz, a my słyszymy się 3 sierpnia. Do usłyszenia.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Są zarzuty za zabicie dziecka. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Ostatnia niedziela września to data wyborów prezydenta Krakowa. Oddaj krew na rocznicę powstania warszawskiego. PCK zachęca do pomagania. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty i wniosek o areszt dla 39-letniego Jakuba Esz. Pod wpływem narkotyków miał śmiertelnie potrącić 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej na Śląsku. Dziecko zginęło we wtorek wieczorem obok swojego domu.
2: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz zarzuty posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.
1: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Jakub Esz to recydywista, teraz grozi mu 20 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wspólne selfie z politykami i grill, a w tle dyskusja o przyszłości Polski. Tak przebiega pierwszy nieformalny kongres Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Na warszawskich Szmulkach, gdzie odbywa się to spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Syk i zapach grillowanych potraw przyciąga do kolejki po nie wielu chętnych i głodnych. Głodnych, jak mówią, zmian.
4: Musimy się przeglądać nowym kandydatom, zmienić system, żeby głosować na ludzi, a nie na partię.
5: Żeby ta prawica się w końcu zjednoczyła i przed wyborami dogadała się.
3: Usłyszałem od uczestników grilla u Morawieckiego, którzy przyjechali tu z całej Polski, choć jak mówi były wiceszef MSZ w rządzie PiS, Szymon Szynkowski-Welsenk, nazywanie tego spotkania wyłącznie grillem jest krzywdzące.
6: Tutaj jest karkówka, jest kiełbasa, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są dyskusje o sprawach kluczowych z punktu widzenia Polski.
3: Usłyszałem od polityka, który dołączył do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Razem z nim są tu m.in. były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, czy były wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Wydarzenie potrwa do późnego wieczora.
1: A wszystko po tym, jak frakcja byłego premiera wyszła z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. To dlatego, że trzeba było czekać na wyrok sądu w sprawie zażalenia na głosowanie. Zostało ono oddalone. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzonym opóźnieniu wyborów.
7: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki, procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
8: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
1: Dodawała Monika Piątkowska, która jest kandydatką KO i PSL-u. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Oddając krew można uratować komuś życie. Polski Czerwony Krzyż zachęca do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji W jak więzy krwi. Łączy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego z ważnym przesłaniem. Każdy może uratować czyjeś życie. Do pomagania zachęca Michał Mikołajczyk z warszawskiego oddziału PCK.
9: Jeżeli oddacie krew, podeślijcie nam zgłoszenie, otrzymacie certyfikat uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeżeli natomiast chcecie pokazać swoim znajomym i bliskim, że jesteście też hero, to opublikujcie w swoich socialach, dajcie specjalny hashtag W jak więzy krwi. Prześlijcie to do nas. Do rozlosowania są nagrody.
1: Akcja potrwa od jutra do 2 października. Szczegóły na stronie PCK.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Pogoda.
11: Nad gorzowym regionem jak na razie jeszcze przewaga słońca, ale chmury już się do nas zbliżają. Według aktualnych map pogodowych za około godzinę nad regionem może pojawić się krótkotrwała burza. Reszta dnia powinna być pogodna i słoneczna. Na termometrach obecnie mamy 30 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1013 hektopaskali. W nocy będzie burzowo i to jeszcze przed północą może zagrzmieć i popadać w całym całym regionie. Takie zjawiska pogodowe utrzymają się jutro do późnego popołudnia. Od samego rana jutro również może być burzowo i pojawią się opady deszczu. Na termometrach za to zdecydowanie niższe wartości, maksymalnie do 23 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
11: Jutro nad region nadciągną gwałtowne burze, więc sobotnie spacery mogą stanąć pod znakiem zapytania. Jednak, jak śpiewa Kasia Sobczyk z zespołem Niebiesko-Czarni, ale za to niedziela będzie dla nas słoneczna i z przyjemnymi 25 kreskami maksymalnie. Paweł Gorzkiewicz, witam serdecznie. Na zegarach mamy 5 minut po 16. Mamy piątkowe popołudnie, weekend, więc wita się z nami już na całego. A ja zapraszam Was na przeboje Radia Plus Gorzów i na dwugodzinny wakacyjny magazyn reporterów Miasto Żyje Latem. Szczegóły pierwszej części programu za chwilę, teraz Eric Carmen.

0: Rzecz jasna, to był Eric Clapton w przeboju Tears in Heaven. Łzy z nieba w postaci deszczu mogą spaść niebawem nad naszym regionem, jak zapowiadają synoptycy. Teraz sprawdzamy, co przed nami w programie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: W pierwszej godzinie dzisiejszego magazynu drogowe utrudnienia w Gorzowie. Sprawdzimy, czego w najbliższych dniach muszą spodziewać się kierowcy oraz piesi.
2: Założenia tej organizacji ruchu mówią o tym, iż ruch pieszy w ciągu ulicy Wyszyńskiego będzie nadal odbywał się chodnikiem po stronie rzeki Kłodawki.
0: Zmiany będą m.in. na rondzie Barlineckim, na osiedlu Piaski oraz na ulicy Piłsudskiego, która od lat czeka na remont, a to jedna z głównych ulic w naszym mieście. O tym w magazynie, w którym jeszcze m.in. pojawi się ważny apel gorzowskich policjantów oraz gorzowskich lekarzy. Lecznicy przy ulicy Dekerta, bo wciąż trafiają dzieci po upadku na hulajnogach.
3: Za każdym policyjnym komunikatem o wypadku kryje się człowiek. Dziecko, które przez wiele tygodni nie może wrócić do codziennych aktywności i spotkań z rówieśnikami.
0: Tym razem medycy i policjanci chcą wspólnie zachęcić się do bezpiecznej jazdy na hulajnogach i przygotowali specjalną kampanię. O szczegółach w ciągu tej godziny i jeszcze zajrzymy na pieszą gorzowską pielgrzymkę na Jasną Górę.
4: Kontynuujemy hasło z zeszłego roku, byśmy byli pielgrzymami nadziei, a tegoroczne hasło brzmi: z Maryją niesiemy świat Jezusowi. A przemierzając 400 kilometrów, kilkadziesiąt miejscowości, będziemy świadczyć o Panu i o żywym Kościele.
0: Pątnicy mają do pokonania około 420 kilometrów. Jakie emocje im towarzyszą, jakie są ich oczekiwania? O tym w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W naszym regionie nie ma dnia, aby nie doszło do wypadku z udziałem hulajnogi. To już prawdziwa plaga, z którą chcą walczyć lekarze oraz policjanci. Mundurowi oraz medycy przygotowali wspólny apel, by wypadków na hulajnogach było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Więcej o tym Kamil Lewera.
2: Coraz częściej poszkodowanymi są dzieci i nastolatkowie, którzy zamiast bezpiecznie wrócić do domu, trafiają na szpitalne oddziały. Skala problemu jest tak duża, że policjanci i lekarze postanowili połączyć siły. Przygotowali wspólny apel do rodziców i młodych użytkowników hulajnóg. Ich przekaz jest prosty. Chwila nieuwagi może zmienić całe życie.
3: Jak się ręka czujesz?
4: Miałeś dużo szczęścia. Masz trzęsienie mózgu, ręka jest złamana, trzeba będzie ją nastawić w zniszczeniu ogólnym. Ale mogło być dużo gorzej. Pamiętaj proszę na przyszłość, żeby mieć kask. Dobrze? To jest bardzo, bardzo ważne. Trzymaj się. Będziemy cię leczyć.
5: Mocno boli?
6: Bardziej niż myślałam.
5: Dlaczego tak pędziłaś?
6: Bo jechałam tylko kawałek.
5: Dlaczego nie założyłaś kasku?
6: Bo myślałam, że nic się nie stanie, no bo przecież umiem jeździć.
5: Warto było?
6: Nie.
5: Gdybym mogła cofnąć czas, założyłabym kask.
2: Wspólny klip powstał na podstawie doświadczeń policjantów obsługujących wypadki drogowe oraz lekarzy ratujących najmłodszych pacjentów na salach operacyjnych i oddziałach szpitalnych. To właśnie tam najdobitniej widać skutki brawury, nadmiernej prędkości i lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa, mówi nadkomisarz Maciej Kimet z lubuskiej policji.
7: Za każdym policyjnym komunikatem o wypadku kryje się człowiek. Dziecko, które przez wiele tygodni nie może wrócić do codziennych aktywności i spotkań z rówieśnikami. Rodzice, którzy przeżywają dramat, czekając na informacje od lekarzy. Rehabilitacja, ból, strach, a czasem także trwałe ograniczenia zdrowotne. Nasz policyjny spot to głos zarówno policjantów ruchu drogowego, jak i lekarzy. Jego przesłanie to nie pusta teoria, to doświadczenie wyniesione z obsługi zdarzeń drogowych, sal operacyjnych i szpitalnych oddziałów, gdzie trafiają dzieci z ciężkimi urazami głowy, złamaniami czy obrażeniami narządów wewnętrznych. Przepisy ruchu drogowego nie powstały po to, aby utrudniać życie. Są wynikiem projekcji konsekwencji, ale i doświadczeń z tragicznych historii, które wydarzyły się naprawdę.
2: Policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna sama w sobie nie jest niebezpieczna. O bezpieczeństwie decyduje przede wszystkim rozsądek użytkownika. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dostosowanie prędkości do warunków, przewidywanie zagrożeń oraz jazda w kasku ochronnym mogą uchronić przed tragedią.
8: Hulajnoga elektryczna to nie jest zabawka.
2: Mówi podkomisarz Klaudia Biernacka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
8: Hulajnoga elektryczna jest urządzeniem, które w pełni uczestniczy w ruchu drogowym i jest ona o tyle bezpieczna, o ile świadomy jest jej użytkownik. Policjanci lubuskiej policji, ale nie tylko, policjanci w Polsce przykładają ogromną uwagę do tego, w jaki sposób osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi pokonują określone dystanse, czy przestrzegają przepisów. Tutaj warto przypomnieć, iż do kierowania hulajnogą elektryczną są uprawnione osoby po ukończeniu 13 roku życia, ale musi nastąpić jeszcze jeden warunek. Muszą oni posiadać kartę rowerową. Prędkość takiej hulajnogi elektrycznej nie może przekraczać 20 km na godzinę.
2: Lekarze przyłączają się do apelu o noszenie kasków, a te, przypomnijmy, od początku czerwca zgodnie z nowymi przepisami są obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Mówi nam dr Tomasz Grzechnik, ordynator chirurgii dziecięcej w Gorzowskim Szpitalu.
9: Muszę powiedzieć, że jako chirurdzy dziecięcy zaczynamy nie lubić producentów hulajnóg. Ale tak, kończąc żarty, jak co roku urazów jest bardzo, bardzo dużo. Jest w tej chwili obowiązująca ustawa, która nakazuje dzieciom mieć kaski. Część dzieci rzeczywiście zaczęła to przestrzegać. Część rodziców, bo to też odpowiedzialność spada na rodziców, także. Ale niestety dzieciaki jeżdżą nadal bez kasków, nadal mamy bardzo poważne urazy związane z tego typu obrażeniami i ciągle i nieustannie będziemy apelować, aby jednak te kaski zakładać.
2: Policja i lekarze Gorzowskiego Szpitala apelują do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z jazdą na hulajnogach elektrycznych. Tylko świadomość ryzyka, odpowiedzialność i przestrzeganie zasad mogą sprawić, że każda podróż zakończy się bezpiecznym powrotem do domu. Kamil Lewera, Radio Plus.
1: I powiedzmy sobie szczerze, ten wspólny głośny apel policji i Gorzowskiego Szpitala to nie jest pusta teoria, ale dramatyczny głos z sal operacyjnych i szpitalnych oddziałów. Hulajnoga elektryczna to świetny środek transportu, ale w rękach brawurowego kierowcy staje się po prostu śmiertelnie niebezpieczną zabawką. Dlatego pamiętajcie, kiedy wsiadacie na ten sprzęt, załóżcie kask, odłóżcie telefon i zdejmijcie nogę z gazu, bo na szali leży wasze zdrowie, a czasem nawet życie. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie z mikrofonem wybierzemy się na 44. pieszą na start 44. pieszej pielgrzymki z Gorzowa na Jasną Górę.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
10: Reklama.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą, handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
16: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
18: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
17: Tanio tutaj jest, stokrotka.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
20: O!
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
24: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
25: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
26: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
27: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
28: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: 44. Piesza Pielgrzymka z Gorzowa na Jasną Górę ruszyła dziś spod katedry. Jej hasło brzmi: z Maryją niesiemy świat Jezusowi. Z pątnikami spotkała się Agnieszka Moskaluk.
2: Wyruszacie z katedry gorzowskiej, starej, czcigodnej. Idziecie do duchowego serca narodu naszego, na Jasną Górę. Jeśli zabraknie w tym wszystkim wiary, to na Jasnej Górze będzie można co najwyżej turystyczne pieczątki przybijać do kolejnego paszportu byłych zabytków. Chcę wam, moi drodzy, powiedzieć i chcę was o to prosić, abyście wyruszając stąd dzisiaj na ten pielgrzymi szlak zabrali ze sobą to, co najistotniejsze, bo pielgrzymka temu sprzyja.
3: Kontynuujemy hasło zeszłego roku, byśmy byli pielgrzymami nadziei, a tegoroczne hasło brzmi: z Maryją niesiemy świat Jezusowi. A przemierzając 400 kilometrów, kilkadziesiąt miejscowości, będziemy świadczyć o Panu i o żywym Kościele. Ksiądz Krzysztof Kołanowski, kierownik pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku zapisało się ponad 300 osób. To bardzo dobrze, ponieważ od pandemii takiej liczby jeszcze nie było. To świadczy, że od ponad 400 lat wiemy, komu ufać i że Maryja na Jasnej Górze na nas czeka.
4: Bardzo ważne.
5: Dlaczego?
4: Całe nasze życie jest pielgrzymką, Piotrek. Każdego dnia, idąc z tą wiarą przez nasze życie, w jakiś sposób jesteśmy i przykładem, obrazem, no i ta pielgrzymka codzienna tak naprawdę kształtuje nas, nasze rodziny.
6: Ten duch naprawdę jest ogromny u nas.
5: Justyna.
6: Po prostu idziemy, prowadzimy.
5: A dlaczego pani idzie?
6: Podziękować za moją córkę.
5: A to jest pierwsza pielgrzymka, czy kolejna?
6: O, siódma. Przede wszystkim ta pielgrzymka będzie dziękczynna, jak nigdy.
5: Nasz pierwszy raz z dziećmi. Paulina Nowicka.
7: Żeby ten czas spędzić wartościowo. I jest to na pewno czas takiego zatrzymania. Gdzieś poza tym, co się dzieje na co dzień.
5: To jest też wyrzeczenie. To jest czasem ból nóg, zmęczenie.
7: To akurat jest szczegół, na który kompletnie nie zwracam uwagi. Natomiast, no tak jak mówię, idę z dziećmi pierwszy rok, więc jakby skupiam się na nich.
5: Czy ksiądz biskup nie marzy od czasu do czasu, patrząc, czując tę energię, żeby rzucić wszystko i pójść na pielgrzymkę?
8: Bardzo chciałbym, natomiast to nie jest tak, żeby rzucić oczywiście. Obowiązki w diecezji są piękne, natomiast czas pielgrzymowania pozwala doświadczyć Kościoła w takiej bardzo czystej, pięknej postaci. I myślę, że jeśli Pan Bóg da kiedyś siły i czas możliwości, to chętnie wyruszę.
3: Niesiemy nasze dziękczynienia, niesiemy nasze prośby, radości, smutki, ale też może i też zapytania, rozeznanie, też pewnie powołania. Intencją, jaką ja niosę, to przede wszystkim za moje życie podziękować Panu Bogu za dar powołania, wybrania do służby, ale też we wszystkich tych intencjach, którzy proszą nas pielgrzymi, różne, większe, mniejsze.
6: Niosę w plecaku przysłowiowym intencje ludzi, którzy nie mogli iść. To też dla mnie jest ważne, żeby te intencje zanieść.
5: Po raz który jest pani kierownikiem trasy naszej gorzowskiej pielgrzymki?
9: Będzie prawdopodobnie szósty rok. Felkaneta, kierownik trasy. To jest głównie po prostu prowadzenie trasy, ale też pilnowanie tempa w miarę takiego równego, żeby ta czasówka jakiś sens miała, żebyśmy w miarę o przybliżonej godzinie byli na każdym postoju, z każdego postoju też, żebyśmy mogli danej godzinie wyjść.
5: Czyli co, trzeba czasem pielgrzymów popędzić troszeczkę, jeżeli idą za wolno?
9: Dokładnie, albo też zwolnić.
5: I jakie to jest tempo? Ile na godzinę?
9: To jest takie 4,5 tempo pielgrzymkowe, bo dokładnie to można zrobić więcej, ale na ile idąc z przodu idzie się fajnie, w miarę wolno, to z tyłu wiem, że gdzieś często jest tak, że ta ekipa musi gonić, jest ciężej, więc często też tam się zaleca, jeżeli ktoś naprawdę ma wolniejsze swoje tempo, to zawsze zapraszamy pielgrzymów do przodu.
10: Mam to w sercu. Od wielu lat chodziłem, uwielbiam ten klimat, czuć tych ludzi, tak naprawdę porozmawiać i niczym się przejmować, zostawić cały świat za sobą. Lech Jackowski, po pierwsze, bariery znikają, nie ma na pan, pani, bracie, siostro. Po drugie, ten czas daje nam reset. Czas zapomnienia tego, co zostawiamy. Oczywiście modlimy się i niesiemy intencje, jednakże zostawiamy telefony, zostawiamy firmy, zostawiamy czasami najbliższych, ale niesiemy ich w sercu. Dlatego to jest piękne, bo ten czas jest zupełnie inny i cały czas w drodze.

0: przed naszymi pątnikami długa, wymagająca, ale też piękna droga pełna modlitwy, wzajemnej pomocy i wyjątkowych spotkań. Naszą gorzowską pielgrzymkę można śledzić w internecie, a kilka zdjęć z dziś znajdziecie także na naszym profilu na Facebooku Radio Plus Gorzów.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Teraz w programie Muzyczna Przerwa. Przed nami John Lennon, a za parę chwil ważne informacje dla kierowców w Gorzowie.

0: Talking w przeboju Atlantis is Calling w przebojach Radia Plus Gorzów. Teraz przypominamy o tym, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny dzisiejszego programu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Uwaga kierowcy, zdejmijcie na chwilę nogę z gazu i podkręćcie głośniki, bo mam dla was absolutnie kluczowy komunikat z gorzowskich dróg. Jeśli wasza codzienna trasa prowadzi przez jedną z najważniejszych krzyżówek w mieście, to musicie przygotować się na spore niespodzianki.
2: Zamknięta zostanie południowo-zachodnia część skrzyżowania ulicy Stefana Wyszyńskiego z ulicą Górczyńską. Planowane jest ograniczenie, które obejmie również fragment północnej jezdni ulicy Górczyńskiej, czyli od skrzyżowania do przewiązki, i ruch będzie odbywał się częściowo już po przebudowanym rondzie.
0: Już za parę minut w naszym wakacyjnym magazynie reporterów prześwietlimy również rondo Barlineckie, gdzie dokładnie od dzisiaj zaczęły obowiązywać zupełnie nowe zasady jazdy. O tym, jak sprawnie pokonać ten odcinek i nie zakorkować skrzyżowania, opowiemy już za chwilę. Bądźcie blisko odbiorników.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz w wakacyjnym magazynie reporterów mamy informacje dla kierowców. Od dziś w rejonie Ronda Barlineckiego obowiązuje nowa organizacja ruchu. O szczegółach zmian Kamil Lewera, który jest na miejscu.
2: Dokładnie tak, jestem na miejscu i wiemy, że wykonawca rozpocznie prace związane z przełożeniem ruchu po popołudniowych godzinach szczytu, czyli po godzinie 18, a samo wdrażanie ma potrwać do jutra. Zadań wykonawcy będzie m.in. wykonanie oznakowania poziomego w kolorze żółtym, które będzie realizowane również w godzinach nocnych. Przypomnijmy, że wszystko jest realizowane w ramach kolejnego etapu budowy północnej obwodnicy Gorzowa. O najważniejszych zmianach w organizacji ruchu, które są planowane w okolicach Ronda Barlineckiego, mówi Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
3: Założenia tej organizacji ruchu mówią o tym, iż ruch pieszy w ciągu ulicy Wyszyńskiego będzie nadal odbywał się chodnikiem po stronie rzeki Kłodawki. Chodnik po stronie ulicy Górczyńskiej będzie nadal nieczynny. Dla pieszych utrzymane zostaną przejścia dla pieszych, tak jak obecnie, to jest przez ulicę Górczyńską, przez obie jezdnie oraz przez ulicę Wyszyńskiego przy stacji paliw. Kierowcy jadący ulicą Górczyńską w kierunku Ronda Barlineckiego będą korzystać z przejazdu przez pas rozdziału i jezdnię południową ulicy Górczyńskiej na wysokości stacji paliw Orlen w celu dojazdu do ulicy Wyszyńskiego.
2: Co ważne, zmieni się też ruch pojazdów od strony centrum w kierunku Kłodawy. Dotychczas kierowcy musieli korzystać z tak zwanej przewiązki.
3: Nie będzie już służyła ona do zawracania w celu jazdy w kierunku Barlinka i Kłodawy. Ruch od centrum w kierunku Kłodawy będzie możliwy bezpośrednio przez Rondo Barlineckie, bez konieczności wjazdu w ulicę Górczyńską. Na udostępnionej części ronda ruch będzie odbywał się dwukierunkowo z zachowaniem przejazdu w ciągu ulicy Wyszyńskiego z pierwszeństwem przejazdu. Wlot ulicy Górczyńskiej, czyli jezdnia południowa, będzie podporządkowany względem ulicy Wyszyńskiego. Możliwy będzie tutaj skręt zarówno w prawo, jak i w lewo. I nadal nie będzie możliwości skrętu z ulicy Wyszyńskiego.

0: Górczyńskiego od strony Kłodawy i Barlinka w ulicę Górczyńską. Tutaj utrzymany zostanie objazd dla samochodów osobowych przez ulicę Dekerta.
1: Mapka, na której dokładnie zamieszczono zmiany w organizacji ruchu w okolicach Ronda Berlineckiego, dostępna jest na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Kierowcom tradycyjnie radzimy nie jeździć na pamięć, a zwracać uwagę na znaki, a przypomnijmy, że te zmiany w organizacji ruchu w okolicach Ronda Berlineckiego rozpoczną się około godziny 18. Z okolic Ronda Berlineckiego w Gorzowie Kamil Lewera.
2: Więc słyszeliście to sami. Od dzisiaj w rejonie Ronda Berlineckiego zapominamy o jeździe na pamięć i bardzo uważnie patrzymy na nowe znaki. Kamilowi pięknie dziękujemy za ten meldunek prosto z placu boju, a Wam życzę bezpiecznego i bezstresowego powrotu do domów. Jedźcie ostrożnie. My tym tematem kończymy. My pierwszą godzinę piątkowego magazynu reporterów, ale kolejne już za chwilę i w jej trakcie między innymi sprawdzimy, dlaczego ponad połowa Polaków spędzi tegoroczny urlop remontując mieszkanie.
3: Jesteśmy dość samodzielni. Ponad połowa z nas ostatni remont, jaki wykonała go albo samodzielnie z pomocą bliskich.
2: Jakie prace wykonujemy najczęściej? Więcej o tym po 17.
4: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenia? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Po reklamie.
4: Rosyjski ambasador w polskim MSZ-cie otrzymał protest po eksplozji rakiety na Lubelszczyźnie. Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania, powstanie aplikacja. Rozpoczyna się kolejny szczyt pielgrzymkowy. Powiemy o tym, kto dba o bezpieczeństwo pątników. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nota protestacyjna dla przedstawiciela Kremla. Rosyjski ambasador Georgii Michno wyjechał już z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Został tam wezwany w związku z wczorajszym incydentem z rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk, który eksplodował na polu, był rosyjski. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Dzień dobry, było bardzo krótkie, trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę, a polska strona stanowczo potępiła działania Federacji Rosyjskiej.
6: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
5: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgi Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
7: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
8: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
7: Nie.
5: MSZ zaznacza jednak, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy. Po wczorajszej eksplozji mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny, ale nie dostali dokładnej informacji o tym, co się dzieje. Dziś rząd zapowiada, że przygotowuje nowy system ostrzegania Polaków. Ma powstać specjalna aplikacja i w ciągu najbliższych miesięcy uzupełnić obecny system alertów RCB. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
9: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
10: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikację M-Obywatel.
9: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
4: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych. W samochodzie osobowym jechało 7 obcokrajowców i wszyscy byli pijani. W nocy w Siechnicach pod Wrocławiem doszło do groźnego wypadku. Najmłodsza 19-letnia kobieta była w bagażniku i ma złamany kręgosłup.
11: Kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe łącznie znajdowało się 7 osób. Ponadto na miejsce zdarzenia przyjechał brat kierującego, który, jak się okazało, również prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości i również został zatrzymany.
4: Mówiła Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Sprawca wypadku ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 12 lat więzienia, a nawet deportacja.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: Powoli rozpoczyna się kolejny szczyt pielgrzymkowy. Na początku sierpnia na trasy wyruszy najwięcej pielgrzymek diecezjalnych i metropolitalnych. Nad bezpieczeństwem pątników czuwają SZOP-y i CSP. A co to takiego? Sprawdzała Aneta Paszko.
12: Każda pielgrzymka w Polsce ma tak zwane służby porządkowe. Ich zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa na całej trasie, mówi Piotr Kaczorowski, szef Centralnej Służby Porządkowej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.
13: Centralna Służba Porządkowa zajmuje się przede wszystkim
0: wszystkim zatrzymywaniem ruchu w takich newralgicznych miejscach, czyli duże skrzyżowania, przejścia przez drogi krajowe, przejścia przez przejazdy kolejowe. My jako Centralna Służba Porządkowa robimy swój objazd trasy, no i kwatermistrze noclegów też robią swój objazd trasy, tam gdzie mamy mieć miejsca noclegowe.
12: Liczba osób zabezpieczających pieszą pielgrzymkę zależy od jej wielkości. W przypadku dużych pielgrzymek zaangażowanych jest łącznie nawet do 200 osób. Anna Tapaszko, Radio Plus.
4: A kolejne wiadomości za godzinę.

0: regionu nadciągnęły burzowe chmury. Jak na razie bez wyładowań i bez opadów deszczu w Gorzowie, ale w regionie już może zagrzmieć. Na termometrach mamy obecnie 30 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1013 hektopaskali. Słońce jeszcze według zapowiedzi synoptyków ma do nas wyjrzeć w okolicach godziny 19 i pozostanie do końca dnia, a zajdzie o 20.56. W nocy docelowo ochłodzi się do 19 kresek, natomiast jutro od samego rana również może być burzowo i deszczowo. Zagrzmieć może nawet jeszcze w nocy. Burzowa aura utrzyma się w zasadzie do jutrzejszego późnego popołudnia, reszta dnia ze słońcem i na termometrach zdecydowanie niższe wartości, maksymalnie do 23 stopni.
1: Radio Plus Gorzów.
0: Za oknami wysokie temperatury mieszają się z burzowym klimatem, a to oznacza tylko jedno. Nadchodzi czas na zasłużony odpoczynek. Nawet tak kapryśna i niespokojna aura nie zepsuje nam nastroju, bo przecież już za równe 55 minut oficjalnie odpalamy ten długo wyczekiwany kolejny weekend wakacji. Paweł Goszkiewicz, witam ponownie. Na zegarach 5 minut po 17 w piątkowe popołudnie. Zapraszam na drugą godzinę magazynu reporterów, która już za chwilę, a na dowód tego, że gorąca aura nam nie straszna, na początek tej godziny u nas też będzie gorąco. W przebojach Radia Plus Gorzów, płomienie miłości, czyli Fancy Flames of Love.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Ponad połowa Polaków spędzi tegoroczny urlop remontując mieszkanie. Dlatego w trakcie drugiej godziny dzisiejszego programu sprawdzimy, co skłania nas do samodzielnego wykonywania takich prac.
2: Myślę sobie, że to jest dość mocno związane z tym, jak bardzo wzrosły koszty zarówno materiałów, jak i robocizny.
1: Jakie prace wykonujemy najczęściej? Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi, jak co piątek, nie zabraknie tematów motoryzacyjnych. O czym dziś będzie mowa, to już teraz zdradzi nam Jarosław Zgirski, który zaprasza na Auto Plus.
3: Ceny paliw rosną, ale to nie jedyny ból głowy kierowców. Taksówkarze to kolejna grupa zawodowa, która przeżywa największe od wielu lat zmiany i zmaga się z wieloma niebezpieczeństwami. O tym dziś między innymi w magazynie, a ponadto nadchodzą zmiany w rozliczeniu kar rejestrowanych przez fotoradary, zaś w teście czarna edycja Mitsubishi ASX.
1: Auto Plus w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Papież apeluje o ewangelizację miast, prosi, by w tej intencji modlić się przez cały sierpień. Leon XIV ogłosił nową konstytucję dla Państwa Watykańskiego.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Znajdujemy się obecnie w urlopowym szczycie. Nie każdy będzie jednak w tym czasie wypoczywał. O nawykach remontowych Polaków i ich przyczynach opowie Piotr Lędzion.
2: Niemal 60% Polaków planuje w czasie tegorocznego urlopu prace remontowe. Jak wskazują autorzy badania, to my, Polacy w nieruchomościach, większość z nich nie ograniczy się tylko do nadzorowania pracy fachowców.
3: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl. To, co jest moim zdaniem najciekawsze, to to, że jesteśmy dość samodzielni. Ponad połowa z nas ostatni remont, jaki wykonała go albo samodzielnie, albo samodzielnie z pomocą bliskich. Myślę sobie, że to jest dość mocno związane z tym, jak bardzo wzrosły koszty zarówno materiałów, jak i robocizny. To jest też tak, że kwoty, jakie wydajemy na remonty, też pokazują, że to nie są jakieś wielkie remonty. Połowa Polaków na swój ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych.
2: Intuicję tę potwierdza Główny Urząd Statystyczny. Jak wskazuje jego rzecznik Krzysztof Jedlak, cała branża budowlana odnotowuje wzrosty cen.
4: W pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z ostatnim kwartałem 2025 roku ceny produkcji budowlano-montażowej zwiększyły się. Podrożały także wszystkie roboty budowlano-montażowe. Wzrosły m.in. ceny robót z gipsu, malowania, instalacji wodociągowych, rusztowań, ceny dachów i tym podobne. Przykładowo, roboty ziemne zmechanizowane podrożały najmniej o 1,7%, ale elementy kowalsko-ślusarskie już o 4%, instalacje gazowe 3,5%, a elektroenergetyczne linie kablowe o 2%.
2: Pewnych wskazówek dotyczących nawyków produktywnego spędzania urlopu dostarcza też analiza demografii. Jak wskazuje Anna Zacharawidła, samodzielne remonty to domena osób w sile wieku.
3: Proszę sobie wyobrazić, że 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie. To jest taka bardzo aktywna grupa, taka grupa, która oczywiście bierze sprawę w swoje ręce i robi samodzielnie. Zdecydowanie najczęściej remontujemy takie pomieszczenia, które są kluczowe z punktu widzenia naszego takiego codziennego funkcjonowania. Na pierwszym miejscu najczęściej pojawia się kuchnia, którą w ostatnim remoncie zrobiło 33% badanych Polaków, a następnie łazienka oraz sypialnia z dość podobnymi odsetkami.
2: Planując urlopowe remonty, nie należy jednak zapominać o odpoczynku. Choć w natłoku obowiązków może się on wydawać stratą czasu, jest naszym niezbywalnym prawem, którego nie wolno zaniedbywać.
5: Ksiądz Andrzej Persidok, wykładowca teologii fundamentalnej w Akademii Katolickiej w Warszawie, duszpasterz w kościele świętego Marcina przy ulicy Piwnej. Całe szczęście, że w Ewangelii znalazły się te słowa Pana Jezusa: idźcie, odpocznijcie nieco, bo gdyby nie te słowa, to być może w naszym takim poczuciu odpowiedzialności za świat traktowalibyśmy odpoczynek za czas kradziony Panu Bogu czy kradziony bliźnim. A tymczasem Pan Jezus mówi także do nas: idźcie, odpocznijcie. Oczywiście, że czasami sytuacja życiowa rzeczywiście człowiekowi uniemożliwia odpoczywanie. Możemy sobie wyobrazić samotną matkę opiekującą się dzieckiem bądź dorosłego, który opiekuje się swoimi starzejącymi się rodzicami. Ale to powiedziawszy, myślę, że warto tak z naciskiem podkreślić. Odpoczynek jest czymś naprawdę dobrym, potrzebnym, prawdziwie ludzkim, a zatem mającym także swoje miejsce w życiu chrześcijanina.
1: No oczywiście zachęcamy Was do znalezienia zdrowego balansu, niezależnie jednak od tego, czy odpoczywamy, pracujemy, czy też zajmujemy się remontem. Warto robić to w towarzystwie, rzecz jasna, Radia Plus Gorzów. Teraz w programie stawiamy kropkę i za moment informacje motoryzacyjne, czyli magazyn Auto Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
6: Reklama.
7: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian,
6: Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
14: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: To, co dzieje się na rynku paliw, przekłada się na nasze portfele także z powodu rosnącej inflacji. Główny Urząd Statystyczny właśnie podał, że obecnie inflacja wynosi 3% i jest wyższa od zakładanej o 0,5 punktu procentowego. Jako przyczynę wymieniane są podwyżki światowych cen ropy oraz koniec pakietu CPN obniżającego ceny paliw. Inne wieści spod dystrybutora i nowinki motoryzacyjne przedstawi teraz Jarek Zgirski, bo najwyższa pora zacząć magazyn Auto Plus.
0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy jeżdżą inaczej. Na szczęście pesymistyczny wariant cen paliw się nie ziścił, co nie znaczy, że jest taniej. Na wieść o zaprzestaniu wzajemnych ostrzałów przez USA i Iran sytuacja na rynku ropy unormowała się, ale analizy biura Reflex wskazują, że zarówno benzyna, jak i olej napędowy mocno zdrożały. Różnica tydzień do tygodnia w przypadku etyliny to 42 grosze na litrze, a oleju napędowego aż 71 groszy. Średnia cena litra zwykłej etyliny to dziś 7,51 zł. Oleju napędowego 8,4 zł. Autogaz potaniał o 6 groszy i teraz jego średnia cena to 3,11 zł. Czy receptą na drożyznę będą znów samoobsługowe stacje? Zobaczymy. Do Polski właśnie wchodzi hiszpańska sieć Petroplix, wzorowana na nieobecnej już skandynawskiej sieci Neste. Nie będzie mieć ani sklepów, ani innych usług, tylko paliwo w niższej cenie. Różnicą jest to, że tankowanie będzie teraz możliwe za pomocą aplikacji na smartfony. Stacja Petroplix na razie działa tylko w Cieszynie, jednak na Półwyspie Iberyjskim jest ona dość popularna. W Polsce na razie będzie się rozwijać na bazie przejętej od marki Moja części stacji. Rynek taksówkowy właściwie już od dwóch dekad dynamicznie się zmienia i wszystko na to wskazuje, że klasyczne korporacje taksówkowe niedługo całkowicie znikną z rynku. Z danych Rzeczpospolitej wynika, że tylko w tym półroczu z rejestrów wykreślono blisko 1200 firm taksówkowych. Zdecydowana większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Rynek przewozów zatem zmienia się i najważniejszą rolę zaczynają odgrywać platformy przewozowe, to jednak nie one są największymi beneficjentami zmian, a są nimi firmy pośredniczące, tak zwani partnerzy rozliczeniowi, zatrudniający kierowców świadczących usługi w ramach takich platform jak Uber, Bolt, Freenow czy iTaxi. Niestety brak jasnych rozwiązań prawnych doprowadza do nadużyć. Są pośrednicy, którzy działają nieuczciwie, mówi Jarosław Antoniuk, prezes Polskiego Związku Partnerów Aplikacyjnych.
3: Tysiące kierowców świadomie wybiera sektor platformowy zamiast etatu, chcąc zarabiać na własnych zasadach. Działają tu setki, jeżeli nie tysiące podmiotów i niestety część z nich robi to na szkodę zarówno kierowców, jak i na szkodę reputacji całej branży. Zdarzają się sytuacje, w których to kierowcy doświadczają rażących naruszeń. Bezpodstawnym zatrzymywaniu dokumentów, odmowie wykonania rozliczenia, o niejasnym systemie kar, oświadczenie usług bez jasnej podstawy prawnej, czy innych nieuczciwych praktykach, które docierają do nas z różnych stron.
2: Czy platformy przewozowe zdają sobie sprawę z tych nieprawidłowości? Wysłaliśmy stosowne zapytania do przedstawicieli Ubera i Bolta. Bolt zignorował nasze próby wyjaśnienia sprawy, Uber zaś w krótkim komunikacie oświadczył, że tu cytat: kodeks społeczności Uber zobowiązuje każdego uczestnika platformy do przestrzegania obowiązującego prawa i wzajemnego szacunku. Dotyczy to również podmiotów działających w ekosystemie platformy. I dlatego każdorazowo zgłoszenia takich praktyk przez kierowców aplikacyjnych są w takich właśnie platformach rozpatrywane indywidualnie, przynajmniej do czasu, aż ustawodawca ureguluje i ten coraz bardziej rosnący segment rynku pracy. Znana amerykańska firma doradcza PwC, PricewaterhouseCoopers, została przyłapana na oszustwie. Analitycy GPT-Zero ujawnili, że dane dotyczące na przykład rynkowych prognoz sprzedaży aut elektrycznych zostały zmanipulowane poprzez użycie narzędzi sztucznej inteligencji. Raporty bliskowschodniego oddziału PwC zawierały zmyślone dane i fałszywe tezy, które stworzyły modele AI użyte przez pracowników tamtejszej filii. Smaczku całej sprawie dodaje też to, że z podobnymi zarzutami już spotkały się inne słynne firmy doradcze, czy EY, czy KPMG. Inny problem jest z fotoradarami, przynajmniej w Polsce. Kłopot polega na tym, że połowa wykroczeń nie została uwzględniona z powodu przedawnienia spowodowanego brakiem personelu. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nie ma wystarczającej liczby inspektorów, by w regulaminowym czasie jednego roku od ujawnienia wykroczenia wszcząć postępowanie. Winne są też przepisy, które niepotrzebnie całą procedurę wydłużają. Zwiększenie liczby pracowników będzie trudne, nie każdy bowiem chce pracować w budżetówce, więc łatwiej zmienić przepisy. I tą drogą idzie ustawodawca. Już na jesień zapowiadana jest nowelizacja prawa nakładająca kary za brak odpowiedzi na wezwania, a w przypadku pojazdów, od których nie wyegzekwowano mandatu, będzie można zatrzymać dowód rejestracyjny lub pojazd zatrzymać do tak zwanego depozytu. Na razie plany Ministerstwa Infrastruktury są na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zobaczymy, co czas przyniesie. Teraz przerwa. A po niej coraz bliżej nowej metody kontroli postoju podczas zakupów, a w teście Mitsubishi ASX, czyli nie całkiem czarny charakter.
0: Auto Plus. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów. Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Drugą część magazynu zacznę od nowinki z rynku handlu i usług. W Lidlu trwa pilotaż systemu parkingowego opartego na kamerach, wspieranego sztuczną inteligencją. W kilku lokalizacjach w Polsce zamiast parkomatów działają kamery, które automatycznie rejestrują wjazdy i wyjazdy pojazdów. Kierowcy nie muszą już pobierać biletów ani wpisywać danych pojazdu do maszyny, no chyba że przekroczą czas bezpłatnego parkowania, wtedy zgodnie z regulaminem powinni uiścić stosowną opłatę. Pilotaż wypadł na tyle pomyślnie, że Lidl chce go rozszerzyć na inne sklepy, a być może docelowo wprowadzić także w całej Polsce, bowiem testy zdaniem przedstawicieli firmy wypadły bardzo dobrze. Z perspektywy kierowcy ważne będą jasne i czytelne informacje na tablicach parkingowych co do zasad i czasu parkowania oraz reakcja na skargi i zażalenia. Do starych zasad już się przyzwyczailiśmy, stąd ta zmiana będzie wymagała pewnie dość długiego czasu na dostosowanie przyzwyczajeń. Idziemy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Dziś w menu specjalna wersja francuskiego Japończyka, czyli Mitsubishi ASX Black Edition. To miejski crossover dla innych SUV, bazujący na płycie podłogowej CMF-B od Renault. Japończycy nadali mu własne DNA, czyli nawiązujący do innych swych modeli pas przedni. Wersja specjalna Black Edition ma też dodatkowe czarne 18-calowe felgi i czarne dodatki. To, że ma czarny lakier ze srebrnym dachem, wcale nie jest takie oczywiste, bo Black Edition może być także czerwony, a nawet biały. Tak, biały. Za czarny element wtedy robi czarny dach tej wersji. Trochę się śmieję, ale generalnie auto w tych wersjach naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Co do innych różnic z kapturem, to trzeba wspomnieć, że jest od niego odrobinę niższy i krótszy. Pod maską możliwe są dwa silniki rodem z Paryża. W naszym testowanym ASX-ie był to czterocylindrowy silnik 1,3 litra o mocy 140 koni. To miękka hybryda sprzężona z siedmiobiegowym automatem. ASX w tej wersji napędowej nie lubi poganiania gazem, łatwo wtedy dostaje zadyszki, jednak spokojnie, ale stanowczo spinane ostrogą gazu posłusznie przyspiesza, stąd ruszając pod świateł czy wyprzedzając na autostradzie ASX. X nie jest zawali drogą. Kultura pracy czterocylindrowego silnika jest lepsza od wersji z trzema garami, a to przekłada się też na lepsze wyciszenie kabiny, gdzie nawet jadąc powyżej stówki da się jeszcze cicho rozmawiać z muzyką w podkładzie. Zawieszenie ma miękką charakterystykę, jest obliczone na codzienne zmagania z dziurami i garbami na jezdni. Lekko dygnie na zakręcie, ale właściwie od razu wiemy, gdzie leżą jego granice, za którymi fizyka wyrzuci już nas na przeciwległy pas. No i znów, kto jeździ spokojnie, będzie miał frajdę, bo to auto wygasza mankamenty jezdni sprawnie i bez protestu. ASX Black Edition ma wnętrze przejęte z kaptura i tylko znaczek na kierownicy oraz grafika ekranu multimedialnego sprawiają, że wiemy, że to Mitsubishi. Intuicyjność obsługi, jak to w Renault, jest dobra, no i ten genialny wyłącznik pikaczy. Mówię wam, oni za to powinni dostać pokojowego Nobla. Ci, których działanie tych systemów doprowadza do białej gorączki, wiedzą, dlaczego o pokojową nagrodę tu akurat chodzi. Wracajmy do ASX-a. O ile lubimy operować gazem płynnym i spokojnie, wtedy spalanie pozostaje zawsze w ryzach i podczas naszych wędrówek rzadko przekraczało 7 litrów. W zasadzie można powiedzieć, że oscylowało wokół 6,1, 6,2 czy 6,5, 6,8 litra w zależności od tego, czy jechaliśmy drogami krajowymi, czy autostradą i ekspresówką. W mieście na zimnym silniku i krótkich dystansach do 10 km zużycie rosło powyżej 7 i miało poziom 7,3-7,5 litra. To dobry wynik, który pozwala mu jeździć też na dłuższe dystanse, czemu sprzyja całkiem pokaźny bagażnik, który standardowo ma 428 litrów, ale przesuwna tylna kanapa potrafi zwiększyć go o kolejne prawie 200 litrów. I najważniejsze, Japończycy są tak pewni kontroli jakości swych pojazdów, że dają 5, a nie standardowe 2 lata gwarancji. Limitowana jest ona co prawda przebiegiem 100 tysięcy kilometrów, ale za to z pełnym asystans w całym okresie gwarancyjnym. Nasz testowany Mitsubishi ASX Black Edition kosztował 128 tysięcy złotych, ale teraz w salonie japońskiej marki jest przecenione o kilkanaście tysięcy. Póki co rzadko widzę to auto na polskich drogach, a przyznaję, że to ciekawa opcja dla rodziny formatu 2 plus 1, 2 plus 2. Za tydzień przesiadka do okrętu flagowego Omody i kontrola zasięgu na prąd ich auta w wersji PHEV. Bohaterem testu będzie Omoda 9. Teraz już pora się żegnać. Jarosław Zgirski, jedźcie bezpiecznie, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
5: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Shaking Stevens za nami w przebojach Radia Plus Gorzów. Na zegarach za 8 minut 18. I na zakończenie piątkowego magazynu reporterów czas teraz na aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Papież apeluje o ewangelizację miast, prosi, by w tej intencji modlić się przez cały sierpień. Leon XIV ogłosił nową konstytucję dla Państwa Watykańskiego. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej opublikowała raport za ubiegły rok. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi o modlitwę w intencji ewangelizacji miast. To temat jego intencji na sierpień. Sam powierza Bogu sprawę ewangelizacji miast w przygotowanym z tej okazji filmie. Uczyń nas Twoimi świadkami, misjonarzami odważnymi i twórczymi, którzy życiem głoszą.

0: wnoszą Twoją miłość, zdolną przezwyciężać pośpiech, hałas i anonimowość, mówi Ojciec Święty.
1: Lord Jesus, Good Shepherd, You walk through our streets and squares.
0: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzeń anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty. Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Leon XIV ogłosił dziś nową ustawę zasadniczą dla Państwa Watykańskiego. Zastępuje ona konstytucję przygotowaną zaledwie 3 lata temu przez papieża Franciszka.
2: Jak wyjaśniono na wstępie, opracowanie nowej ustawy zasadniczej wynikało z potrzeby uwzględnienia nowych wymogów związanych z zarządzaniem oraz z niektórych istotnych zmian prawnych. Potwierdza m.in., że na czele papieskiej komisji państwa watykańskiego nie musi stać kardynał. Watykańska konstytucja doprecyzowuje uprawnienia poszczególnych organów władzy. Potwierdza konstytucyjny charakter państwa watykańskiego. Ustawa zasadnicza pozostaje fundamentem i punktem odniesienia dla wszystkich innych aktów prawnych, potwierdzając wyjątkowość i autonomię watykańskiego porządku prawnego.
0: Ogłoszona dziś konstytucja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA opublikowała raport za ubiegły rok. Kapitał własny wzrósł o niemal 90 milionów euro, lecz zysk operacyjny zmalał blisko trzykrotnie, z 62 do 22 milionów.
2: Prezes APSY, arcybiskup Giordano Piccinotti, wyjaśnił, że mniejsze zyski to wynik reorganizacji watykańskiego portfela finansowego. Dodał, że celem tej instytucji nie jest generowanie zysku operacyjnego, ale raczej zachowanie i konsolidacja aktywów.
0: Arcybiskup Piccinotti przypomniał, że rok 2025 był rokiem szczególnym, ponieważ zmarł Franciszek i został wybrany nowy papież. Administracja zagwarantowała w tych warunkach pełną ciągłość i stabilność.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w piątkowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam po weekendzie w poniedziałek po godzinie 16.
5: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
4: Teraz przed nami Patty Smith, a za momenty wiadomości i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
2: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Uniewinnienie w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Prokuratura zapowiada apelację. Poważny wypadek balonu pod Grudziądzem. Za chwilę relacje świadków. Powiemy też o kapelanie żołnierzy, który pójdzie z Lublina na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan 28 lat temu. To jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad. O szczegółach Julia Ranosz.
6: Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Sąd decyzję o ich uniewinnieniu podkreślił brakiem silnych dowodów, które potwierdzałyby, że oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa. Całość ustnego uzasadnienia trwała około 3 godzin.
7: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i w stosownym terminie na pewno zostanie wniesiona apelacja przez prokuratora.
6: Mówił Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Przez blisko 20 lat sprawców nie udało się ustalić, a śledczy podejrzewali, że świadkowie milczą.
5: Julia Ranosz, dziękujemy. Prokuratura chce ustalić, jaki był tor lotu rakiety oraz ile przenosiła materiału wybuchowego. Śledczy badają incydent w Tarnawie Kolonii. Już oficjalnie potwierdzili, że spadła tam wczoraj rakieta H-101, wyprodukowana w Rosji w drugim kwartale tego roku.
8: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, z Dowództwem Wojsk Powietrznych, które tą instytucję dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał i którą trasą się poruszał.
5: Mówił Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale nie zdążył. Rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii i eksplodowała. Nikomu nic się nie stało. Zbudził nas mocny hałas tak o porannym wypadku balonu pod Grudziądzem, mówią świadkowie. Podczas lądowania balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
9: Duży szum drzew, myślałam nawet, że to burza jakaś taka nagła. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz z mężem, balon jak gdyby już odfruwał, czyli to było już po tym awaryjnym wypadnięciu z balona.
5: Mówiła Katarzyna Kurzyńska, która była świadkiem wypadku. Pilot złamał nogę, a pasażerki rękę i palec. Przyczyny zbadają biegli z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
2: Wiadomości Radia Plus.
5: Wojskowy mundur, koloratka i pielgrzymka. W wiadomościach teraz ksiądz, kapelan żołnierzy, który swoje pierwsze pielgrzymkowe doświadczenia zdobywał idąc pieszo z Lublina na Jasną Górę. To doświadczenie ogromnej łaski, cud nawrócenia i wysiłek, który przynosi błogosławione owoce, mówi ksiądz podpułkownik Maksymilian Jezierski z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
10: Doświadczaliśmy ogromnej łaski Pana Boga. Widzieliśmy
0: też cuda wypraszane przez Maryję w życiu tych młodych żołnierzy, którzy bardzo często przeżywali nawrócenie, więc ta grupa piąta lubelskiej pielgrzymki wpisała się w moją pamięć bardzo mocno, bo to były moje pierwsze doświadczenia pielgrzymkowe, które później wpłynęły na to, że stałem się przewodnikiem grupy wojskowej na Jasną Górę.
5: 48. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 3 sierpnia. Wierni do przejścia mają 320 kilometrów.

0: Nad gorzowymi regionem wiszą gęste chmury, ale jak na razie bez wyładowań i bez deszczu. Miejscami mogą już pojawić się przelotne opady deszczu, bo według zapowiedzi synoptyków burzowy klimat ma utrzymać się jeszcze przez około godzinę. Na termometrach coraz niższe wartości. Obecnie mamy już 21 stopni, a ciśnienie jest nadal stabilne i umiarkowane. Barometry wskazują 1013 hektopaskali. Słońce ma jeszcze do nas dzisiaj wyjrzeć przed zachodem, a zajdzie o 20.56. W nocy ochłodzi się do 20 kresek, natomiast jutro deszczowa aura utrzyma się w zasadzie do późnego popołudnia. Reszta dnia ze słońcem i na termometrach niższe wartości, maksymalnie do 23 stopni.
1: Radio Plus Gorzów.
0: Wybiła właśnie 18.05 w ten piątkowy wieczór, a to oznacza najważniejszy komunikat dzisiejszego dnia. Oficjalnie rozpoczęliśmy weekend. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko. Za oknami pogoda daje nam trochę dzisiaj popalić, bo jest duszno, a niebo zaciągnęło się właśnie ciężkimi chmurami. Na szczęście jeszcze u nas nie pada i nie grzmi, więc to idealny moment, aby bezpiecznie i bez nerwów dotrzeć do swoich domów. No i niezależnie od tego, czy stoicie teraz w korku, czy odpoczywacie już na kanale, dajcie głośniej. W waszych odbiornikach duszny klimat rozganiają właśnie najlepsze przeboje Radia Plus Gorzów. Przed nami Richard Marks.

Rod Stewart w piątkowy wieczór na antenie Radia Plus Gorzów. Macie w szafie ubrania, których już nie nosicie. W Gorzowie będzie łatwiej się ich pozbyć, bo na osiedlach pojawiają się nowe kontenery na tekstylia. Za chwilę powiemy, co można do nich wrzucać, a czego lepiej tam nie zostawiać.

Kelly Family za nami w przebojach Radia Plus Gorzów. Jeśli planowaliście zrobić porządek w szafie, teraz będzie to znacznie prostsze, bo na gorzowskich osiedlach pojawiają się nowe kontenery na tekstylia. To efekt dużego zainteresowania mieszkańców osiedlowymi zbiórkami odzieży. Docelowo w mieście stanie 100 nowych pojemników, a wiele z nich już można znaleźć m.in. w centrum, na Piaskach, Zawarciu, Zakanalu, Staszica czy Osiedlu Słonecznym. Trzeba jednak pamiętać o jednej ważnej zasadzie. Do kontenerów wrzucamy wyłącznie czyste i niezniszczone ubrania, buty związane w pary, koce, pościel czy torebki, czyli rzeczy, które po prostu mogą jeszcze komuś posłużyć. Podarte ubrania, mokre materiały, dywany czy zniszczone tekstylia nadal trzeba oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. No i dzięki nowym pojemnikom porządki będą łatwiejsze, a wiele niepotrzebnych rzeczy dostanie szansę na drugie życie, zamiast trafić do odpadów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

2 plus 1 za nami w przebojach Radia Plus Gorzów. A jeżeli nie macie jeszcze planów na pierwszy sierpniowy weekend, to w Gorzowie nie zabraknie muzyki i letnich wydarzeń pod chmurką. Za chwilę sprawdzimy, co będzie się działo na Starym Rynku i w Wartowni.

przebojach Radia Plus Gorzów, muzycznie Ace of Base za nami. Teraz też będzie muzycznie, bo jeśli zastanowiliście się, jak spędzić pierwszy sierpniowy weekend w Gorzowie, no to propozycji na pewno nie zabraknie. Na Starym Rynku trwa cykl Dobry Wieczór Gorzów, który ponownie zamieni centrum miasta w letnią scenę koncertową. Tym razem usłyszycie orkiestrę OSP Gorzów Siedlice, a także koncert Gentleman, czyli muzyczny hołd dla Zbigniewa Wodeckiego i Andrzeja Załuchy. Zupełnie inny klimat czeka na Was w Wartowni. Na scenie pojawi się Pich i DJ Sojna, a supportować będzie ich raper z naszego regionu Fuchs. Z kolei prawdziwą gratką dla fanów muzyki tanecznej będzie występ legendarnej formacji Brooklyn Bounce, której utwory królowały na parkietach końca lat 90. i początku nowego wieku. Wakacje są już na półmetku, ale letni klimat w kalendarzu wydarzeń wciąż jest pełny. Jeśli więc chcecie spędzić wieczór przy dobrej muzyce, wystarczy zabrać znajomych albo rodzinę i wybrać się na koncert, który najbardziej odpowiada waszemu muzycznemu gustowi.

0: Reklama.
1: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
0: Po reklamie.

0: właśnie są już takie osoby, bo w lubuskich szkołach dyrektorzy zastanawiają się, jak wypełnić braki kadrowe. Nauczyciela matematyki szuka m.in. szkoła podstawowa w Lipkach Wielkich, mówi dyrektor placówki Radosław Nowak.
1: Przede wszystkim szukamy nauczyciela, specjalisty w zakresie matematyki, natomiast mamy ogromne problemy, żeby znaleźć takie duże braki kadrowe w postaci tego specjalisty w zasadzie z matematyki, który jest bardzo tutaj dla nas poszukiwany i cenny z uwagi na to, że to jest nauczyciel, który prowadzi również przedmiot egzaminacyjny, bowiem w 8 klasie mamy egzamin z matematyki.
0: Najbardziej poszukiwani są nauczyciele przedmiotów ścisłych, języka angielskiego oraz nauczania początkowego i przedmiotów zawodowych. Aktualnie na stronie internetowej Lubuskiego Kuratorium Oświaty jest ponad 800 ofert pracy dla nauczycieli.
2: Radio Plus Gorzów.
0: Teraz Joe Cocker i za moment wiadomości oraz prognoza pogody, w której poszukamy tej zapowiadanej burzy na dziś.

To Nick Cash'u w przebojach Radia Plus, Gorzów za nami. No, ja wiem, że wakacje są dopiero na półmetku i niewiele osób myśli jeszcze o szkole, no ale

0: Ambasador Rosji twierdzi, że rakieta nie była rosyjska, został wezwany do MSZ-u. Włochy zawiesiły umowę Schengen z Hiszpanią. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o festiwalu Gospelowe Lato w Bochni. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. Polska dyplomacja reaguje po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Do MSZ-u wezwano przedstawiciela Kremla, otrzymał notę protestacyjną. Spotkanie było krótkie, relacjonował rzecznik resortu Maciej Wiewiór.
1: Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
0: Strona polska jest pewna, że rakieta była rosyjska, co innego sugerował rosyjski ambasador Georgii Michno.
2: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
3: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
2: Nie.
0: Uzbrojony rosyjski pocisk H-101 eksplodował wczoraj na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. Włochy zawiesiły umowę Schengen z Hiszpanią. To doniesienia agencji informacyjnej ANSA. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch miało nakazać zamknięcie granic morskich i lotniczych. Wszystko po tym, jak do Ceuty hiszpańskiej eksklawy u wybrzeży Maroka przedostało się kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Kilkudziesięciu z nich zginęło. Wciąż jest w szpitalu i to tam jutro usłyszy zarzuty. Sprawca wypadku w Kamionnej koło Międzychodu może trafić też do aresztu. Trzy osoby zginęły po zderzeniu dwóch osobówek na drodze krajowej numer 24. Jedną z nich jechał Damian B. z żoną i dwiema córkami, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Podejrzany na prostym odcinku drogi w kierunku Poznania wyprzedzał samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie.
0: Dwie pasażerki i kierowca Peugeota zginęli na miejscu. Sprawca miał prawie promil alkoholu. To recydywista, grozi mu 20 lat więzienia. Trwa spotkanie zwolenników byłego premiera Mateusza Morawieckiego pod hasłem Rozwój plus Wy. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Dopytywał byłego premiera o niezwykłego gościa. Na spotkaniu pojawił się działacz rosyjskiej opozycji i wielokrotny arcymistrz szachowy Garii Kasparow.
5: Garii Kasparow wystąpi. To jest taka trochę prośba o strategię od takiego genialnego stratega?
6: To jest kwestia zagrożenia rosyjskiego, w skrócie rzecz ujmując, bo Garii Kasparow jest niezwykle aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, która wskazuje na te ryzyka, które się cały czas transformują, ulegają metamorfozie. I to, że on tutaj będzie, bardzo mnie cieszy, bo to doprowadzi również do takiej dyskusji z całą pewnością, jak ważne jest cały czas zagrożenie rosyjskie, o którym my czasami niestety zapominamy.
0: Przypomnijmy, Rozwój Plus ma już swój klub parlamentarny w Sejmie po tym, jak frakcja Mateusza Morawieckiego pokłóciła się z Prawem i Sprawiedliwością.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Bochnia ponownie brzmi muzyką gospel, to za sprawą festiwalu Gospelowe Lato. Uczestnicy wspólnie śpiewają, rozwijając swoje umiejętności wokalne. Doświadczają też życzliwości i spotkania z Bogiem. Czterodniowa muzyczna uczta łączy koncerty i warsztaty prowadzone przez Daniela Cebulę Orynicza oraz Colina Williamsa.
8: W ciągu tych 2-3 dni uczymy się 9 piosenek, w większości w języku angielskim. Jeśli ktoś śpiewa w chórze, jest mu łatwiej. Jeśli ktoś nie śpiewa, jest mu trudniej, co nie znaczy, że nie ma wziąć udziału. Warto przyjść, żeby poczuć ten klimat, podładować swoje baterie. Ludzie, którzy przyjeżdżają, napełniają się dobrą energią.
0: Mówiła Agnieszka Pukowska. Szósta edycja festiwalu Gospelowe Lato odbędzie się od 6 do 9 sierpnia w Bochni pod patronatem Radia Plus.

0: Gorzowem burzowa aura chyba powoli zaczyna przechodzić, bo było chłodniej, teraz ponownie temperatura rośnie, ale burzy jak na razie nie widać. I chyba według zapowiedzi synoptyków, jak teraz patrzę tak na aktualne mapy pogodowe, chyba dzisiaj burzy jednak nie będzie. Obecnie na termometrach mamy 28 stopni, a za około godzinę może do nas wyjrzeć słońce na niebie z małym zachmurzeniem. Ciśnienie jest obecnie umiarkowane i stabilne, barometry wskazują 1013 hektopaskali, a słońce zajdzie o 20:56. Natomiast tej nocy może jeszcze przelotnie popadać i zagrzmieć. Burzowe klimaty również czekają nas jutro, co prawda poranek może być z chwilowym niebem prawie że bezchmurnym, ale reszta dnia do późnego popołudnia może być deszczowa. Na termometrach jutro maksymalnie 24 stopnie.
1: Radio Plus Gorzów.
0: Jeżeli sprawdzą się zapowiedzi synoptyków, jutrzejsze późne popołudnie będzie słoneczne. Paweł Goszkiewicz, dobry wieczór. Na zegarach mamy 5 minut po 19 w ten piątkowy wieczór. No i wreszcie można to poczuć. Cały tydzień i pośpiech powoli zaczynają zwalniać, a w zamian na pełne obroty wchodzi wasz zasłużony weekend. Nieważne, czy odpoczywacie już po dłuższym dniu w domu, czy dopiero planujecie udany wieczór, teraz jest ten idealny moment, by wsłuchać się w najlepsze przyboje Radia Plus Gorzów, które nastroją was na te dwa wolne dni. Przed nami już teraz Desirée.

bo jak Radia Plus Gorzów za nami Bajm. Lubicie wypoczywać nad jezior Marwicko? To miejsce już dziś cieszy się dużą popularnością, ale wygląda na to, że za rok będzie przyciągać jeszcze więcej osób. Za chwilę powiemy, jakie zmiany są planowane i co pojawi się nad jeziorem.

0: Za nami przeboje Radia Plus Gorzów. A jeśli szukacie miejsca na letni odpoczynek niedaleko Gorzowa, jezioro Marwicko pewnie już dobrze znacie. Czysta woda, strzeżone kąpielisko, cisza i brak skuterów wodnych sprawiają, że co roku przyciąga tłumy plażowiczów i wędkarzy. Teraz to miejsce czekają kolejne zmiany. Gmina Lubiszyn zdobyła blisko 2 miliony złotych dofinansowania na rozbudowę infrastruktury. Powstaną nowe wiaty, rekreacyjne, plac zabaw, strefa dla food trucków, pomost dla kajaków, pochylnia do wodowania sprzętu, leżaki i stojaki na rowery. Jedną z największych atrakcji chyba ma być podświetlana leśna ścieżka spacerowa biegnąca wzdłuż jeziora, a po sezonie poprawić ma się również dojazd dzięki modernizacji leśnej drogi. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Wygląda więc na to, że już kolejne wakacje możecie spędzić nad Marwickiem w jeszcze wygodniejszych warunkach i być może odkryć to miejsce na nowo.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

To Happy End w przebojach Radia Plus Gorzów. Już jutro cały kraj na chwilę się zatrzyma, a dźwięk syren przypomni nam o jednym z najbardziej dramatycznych i bohaterskich zrywów w naszej historii. Do tych wyjątkowych obchodów tradycyjnie dołączy również Gorzów. O tym, jak dokładnie będą wyglądały tegoroczne uroczystości, już za kilka minut.

0: przeboje Radia Plus Gorzów. A już jutro także Gorzów upamiętni kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości na cmentarzu komunalnym rozpoczną się o 16:45.
1: 15. Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej im. Generała Franciszka Kamińskiego we współpracy z Urzędem Wojewody Lubuskiego zapraszają na te wydarzenia na cmentarz, gdzie już przed 17 rozpocznie się upamiętnienie tej jakże ważnej dla Polaków, dla mieszkańców także i Gorzowa chwili, gdzie rozpocznie się wszystko według ceremoniału wojskowego. Będzie złożenie meldunku dowódcy uroczystości, będzie odegrany hymn państwowy i głos syreny o godzinie 17 zatrzymamy się my.
0: Mówił ksiądz pułkownik Wojciech Nowak z 15. Lubuskiej Brygady WOT. Warto zapamiętać sobie tę godzinę i jutro dokładnie o 17 w godzinę W na minutę przystanąć. To niezwykle ważny, pełen zadumy moment, w którym jako mieszkańcy Gorzowa możemy pokazać, że pamięć o powstańcach warszawskich jest w nas wciąż żywa.
2: Radio Plus Gorzów. Radio
3: Plus. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

20, a już jutro pierwszy dzień sierpnia, dzień Cabrio. Posiadacze tych samochodów jutro chyba nie za bardzo będą mieli jak świętować, bo aura ma być burzowa i deszczowa, ale za to niedziela ma być bardzo kolorowa i nie tylko ze względu na idealnie wakacyjną aurę, ale 2 sierpnia to też dzień kolorowanek. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie za moment o 20 startuje prywatka z Radiem Plus, a w jej trakcie Marek Sierocki zaprezentuje Wam swoje wspaniałe, unikatowe miksy. Zapraszam i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz, życzę udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek po 16:00.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sylwatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi piątkowy miks otwieramy przebojami włoskimi. Albano i Romina Power, Sempre Sempre, potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a także Mattia Bazar i Ti Sento.

To była włoska formacja Mattia Bazzari Tisento, teraz włoska Sabrina i przebój Boys, potem Sandra, Everlasting Love, a także Jason Donovan w piosence Nothing Can Divide Us.

Śpiewał Jason Donovan, teraz tytułowa piosenka z filmu Neverending Story i Lima, potem Iron Cara i przebój z filmu Flashdance. Będzie też duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a ten mix zakończy Belinda Carlisle utworem La Luna.

0: To była Belinda Carlisle i La Luna. Tak zakończył się ten miks. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit.

0: Dzienne 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Różankach.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Kolejny piątkowy miks zaczynamy po polsku. Zdzisława Sośnicka, Aleja Gwiazd, potem Papa Dance, Kamikadze Wróć, a także Franek Kimono i King Bruce Lee, Karate Mistrz.

0: Zespół Bonnie M utworem Silicon Fusion zakończył ten mix.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Rybakowie.
1: Viola, let me see you dance, baby.
2: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
3: Kolejny piątkowy miks otwierają włoskie hity. Na początek Cukero i Baila, potem Marco Bocchino, Io ti voglio tanto bene, a także grupa Ricky Poveri i Sara Perchettiamo.

kończymy spotkanie z włoskimi przebojami. Teraz już Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat, potem Alison Moyet, Love Resurrection. Potem przeniesiemy się na chwilę do Francji, Desirelli, Voyage Voyage, a ten mix zakończy Erta Kitt. Usłyszymy jej wielki hit This Is My Life.

0: of Love. Będzie też grupa numero uno i Tora, Tora, Tora.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

znowu gwiazdor Italo Disco Gazebo i Masterpiece, a przed nami grupa Manam i Simple Story, potem Kongi, Nasze Rendezvous. Będzie też Izabela Trojanowska i Wszystko, czego dziś chcę.

Za nami zespół Bonema, przed nami grupa Abba, Lay Your Love on Me, potem Transex, Living on Video, Azul i Negro i The Night, a także Falco w nagraniu Vienna Calling.

W dalszym ciągu w kołyszących klimatach. Za nami Ugotona, przed nami Bob Marley, One Love i People Get Ready. Potem John Holt, Help Me Make It Through the Night, a także Boris Gardiner w piosence I Wanna Wake Up With You.

śpiewał Boris Gardiner, w tym miksie jeszcze Maxi Priest, Wild World, Precious Wilson, Raising My Family, a także Chris Rea i w jego wykonaniu dwa przeboje Touche d'Amour, a także Ace of Hearts.

To był angielski wokalista, gitarzysta i kompozytor Chris Rea. Teraz już Dalida i wiązanka Generacja 78, potem Donna Summer, I Remember Yesterday, a także grupa Village People i In the Navy.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.